Radio Soraczew. Jeszcze więcej muzyki.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosi, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: mamy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: J-Lo!

0: gdzie.
1: Minęła szósta, w Radiu Sochaczew czas na poranną dawkę wiadomości z kraju i ze świata.
2: Co z wojskami amerykańskimi w Polsce? Do USA polecieli wiceministrowie obrony, a w Polsce dziś wizytę rozpoczyna nowy premier Węgier. Zajrzymy też na eliminację do tenisowego French Open. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Polskie władze próbują ustalić, jakie jest oficjalne stanowisko USA w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Dlatego w Waszyngtonie są już dwaj wiceministrowie obrony, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Będą rozmawiali z przedstawicielami departamentów stanu wojny i kongresmenami o ostatnich decyzjach prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Europy. A w ich kontekście pojawiły się także informacje o wstrzymaniu rotacji jednej z brygad do Polski. Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Jak podkreśla Cezary Tomczyk, Polska otrzymała zapewnienie.
4: Głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie, czyli pan generał Grynkiewicz, poinformował, że to, co dzieje się dzisiaj z wojskami amerykańskimi, to decyzja, która dotyczy Niemiec. Ona nie dotyczy Polski.
3: Ale praktycznie dotknęła Polskę, bo najłatwiejszym sposobem na redukcję sił amerykańskich w Europie było wstrzymanie rotacji, która obejmowała żołnierzy USA w naszym kraju. I stąd wizyta w Waszyngtonie.
4: Żeby odbić spotkania w Departamencie Stanu, w Departamencie Wojny w Pentagonie, ale też z szeregiem innych osób, takich jak amerykańscy kongresmeni, żeby te komunikaty, które płyną ze strony Stanów Zjednoczonych, zawsze były jednoznaczne.
3: Podobne rozmowy odbędą się także jutro w Warszawie. Wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, spotka się z najważniejszym amerykańskim generałem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
2: Wycofanie amerykańskich żołnierzy z Polski będzie też tematem debaty zaplanowanej na dziś w Parlamencie Europejskim, a jej szybkie przeprowadzenie podczas sesji w Strasburgu wnioskował skutecznie europoseł Michał Kobosko. Od wizyty na Wawelu premier Węgier Péter Modiar po południu rozpocznie pobyt w Polsce. Polityk ma zwiedzić katedrę i rozmawiać z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Później Modiar spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Ewelina R. przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się od niego odwołać. Dziś paliwo o kilka groszy droższe niż w weekend i w poniedziałek. Mowa oczywiście o cenach maksymalnych publikowanych przez Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42 zł, benzyny 98 6,97, na oleju napędowego 6,85. Linda Klimowicowa nie zagra w wielkoszlamowym turnieju w Paryżu. Grająca w polskich barwach zawodniczka z Czech odpadła w pierwszej rundzie eliminacji po przegranej z Serbką Lolą Radivojewicz. Dalej gra Maja Chwalińska, pokonała francuskę Alice Ram, a w kolejce czeka jej rodaczka Carole Monet. Dziś z kolei pojedynek Katarzyny Kawy z Amerykanką Ayaną Akli. Bez eliminacji we French Open zagrają Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Aktualnie 10 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura na poziomie 8. Tak, wita nas ten poranek wtorkowy w Sochaczewie i okolicach. Zachmurzenie duże, tak będzie przez większą część dnia, chociaż słońce również ma się pojawiać, ale to szczególnie późnym popołudniem. Od 15 do końca dnia rzeczywiście ma być go więcej. Czy dzisiaj przelotne opady możliwe? Jak najbardziej w ciągu dnia w różnych momentach, ale na przykład największe w okolicach 14-15.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland, 16 Towarzystw Ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Suchaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Dzień dobry, wskakujemy w ten wtorek. Tak, wtorek w kalendarzu, 19 maja. Radio Sochaczew na dzień dobry. Tak jest. Cieszymy się, że z nami jesteście, że już o poranku nas słuchacie. Pointer Sisters, tak na pobudkę, za chwilę Tame Impala, Candy Żirak, a także Magda Bereda i Golec Orkiestra. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

Radio Sochacze na dzień dobry. Wtorkowy poranek dzisiaj bardzo serdecznie pozdrawiamy i ślemy uśmiech dla każdej Iwony, dla każdego Iwo, dla Urbana, dla Piotra, Jana, Mikołaja, Bernarda, Augustyna, Kryspina, Teofila, Celestyna, Iwona i dla Pudencjanny. Tak, bo do dzisiejsi solenizanci. 19 maja w kalendarzu, Światowy Dzień Fair Play. No i pokrewny, podobny dzień dobrych uczynków. Pytanie, jak to jest z tymi dobrymi uczynkami? Czy one wracają? Jeśli tak, to na przykład jaki ostatnio dobry uczynek zrobiliście, którym chcielibyście się pochwalić? W stosunku do innych, ale może też do siebie, dajcie znać na Facebooku Radio Sochacze, tam najnowszy post, wasze są komentarze. A w Radio Sochacze już za moment, także kalendarium, zobaczymy, co 19 maja miało miejsce. Candy Girac, Andalus, już teraz, na 14 minut po 6.

0: Magda Bereda, Golec Orkiestra, pierwsze skrzypce. 19 maja. Co takiego zadziało się w naszej historii tego właśnie dnia? No to zaczynamy od informacji dla fanów motoryzacji. W 1903 roku David Dunbar Buick założył Buick Motor Company. To jest marka znana szczególnie w Stanach Zjednoczonych. W 1961 roku wtedy została wystrzelona radziecka sonda Mars 2, która została rzeczywiście jednym z tych ważniejszych sond później w najbliższych latach. W 2000 roku z kolei rozpoczęła się misja STS-101 wahadłowca Atlantis. To z kolei informacje dla fanów kosmosu. Już teraz wiecie, co działo się 19 maja w tej kwestii. W 1991 wtedy obywatele Chorwacji opowiedzieli się za referendum za niepodległością od Jugosławii, no ale wracamy do Polski. 2007 rok w Warszawie odsłonięto pomnik Agnieszki Osieckiej, a w 2011 roku w Krakowie otwarto Muzeum Sztuki Współczesnej. To wiadomości, to są informacje z kalendarium. 19 maja w kalendarzu. A ja was pytam o te dobre uczynki. Czy macie takie na swoim koncie? Jeśli tak, być może chcielibyście się nimi pochwalić, no to dajcie znać. Facebook Radia Sochaczew, najnowszy post, komentarze dla was. Radio
1: Sochaczew. Reklama.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
1: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.

NA w głośnikach. Radio Sahaczewna, dzień dobry w ten wtorkowy poranek. Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu także na przykład dzień mycia samochodów. Także jeśli ktoś ma w tym temacie zaległości, to może potraktować dzisiejsze święto jako taki pretekst właśnie do tego, żeby swoje auto umyć. Chociaż ma nieco padać, więc być może deszcz zrobi to po części za nas, ale to tylko po części, bo te samochody umyte przez deszcz no nie są tak dobrze jak własnoręcznie. To nie jest to samo. Słuchajcie, dzisiaj także dzień bliźniąt i to ogólnopolski. O tym podpowiada Dorota, która pisze do nas od rana, że świętuje dzisiaj razem ze swoją siostrą. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy dobrego dnia dla was w takim razie i dobrego święta. Także dzień bliźniąt również jest dzisiaj w komentarzach. Dzisiaj obchodzony 19 maja. W komentarzach o tym przypominacie. W komentarzach także piszecie o swoich dobrych uczynkach. Jeśli taki macie, chcielibyście się pochwalić, no to kiedy jak nie teraz. To może być dobry uczynek względem siebie albo taka rzecz fair play, bo to również dzisiaj święto w komentarzach. Światowy Dzień Fair Play. No, myślę, że to jest też dobra okazja do tego, żeby docenić zwłaszcza zagrania sportowe, które są fair play, no bo ten wzajemny szacunek jest istotny. Radio Sochaczew. Muzycznie na pobudkę już teraz 31 minut po 6. Aha, Take On Me. Za chwilę One Republic, za moment także Manam.

0: Tu Radio Sochaczew. Jest jeszcze jedna grupa zawodowa, która dzisiaj obchodzi swoje święto i to swoje święto nawet nie ogólnopolskie, tylko światowe. To jest Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego i to faktycznie 19 maja, sprawdziłem w kilku źródłach, to jest dzisiaj ich dzień. Więc pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego, często na tym pierwszym froncie, więc szacuneczek zdecydowanie, tym bardziej w dniu tego święta, które dzisiaj. Co jeszcze dzisiaj się wydarzyło? No, na przykład oprócz tego, że w Polsce mamy te święta, o których wam wspomniałem, w Turcji dzisiaj obchodzą Dzień Młodzieży, w Grecji na przykład Dzień Pamięci. No, to są takie ciekawostki ze świata a propos tego, że różne święta tego 19 maja w kalendarzu mamy. I to mamy ich bardzo dużo. Już za moment bardzo dużo dobrej muzyki o poranku nam się pojawi. Kid Laroi, Andy Das czy Tayo Cruz. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
6: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

A już za kilka chwil punktualnie o 7:00 najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic w Radiu Sochaczew. Będzie m.in. o jubileuszu stulecia sochaczewskiego Chopina, bo już teraz ruszyła rejestracja na to wydarzenie. Już za moment o szczegółach w Radiu Sochaczew, ale wrócimy jeszcze także do Nocy Muzeów. Do tej, co w ten miniony weekend, podsumujemy sobie i sprawdzimy, jak w Sochaczewie i okolicach przebiegła. Talk to you, Antor. Na początek teraz jeszcze przed 7:00, za chwilę Tayo Cruz, Mrozu na moment.

0: autopromocja.
1: Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
4: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
2: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzie ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry jest 7.
11: Noc muzeów w Wąskotorówce. Powodzeniem cieszyły się nie tylko przejazdy pociągiem retro, ale też gra terenowa. To na początek. Ruszyła rejestracja do udziału w jubileuszu Liceum Chopina. Dyrektor Dariusz Miłkowski zaprasza. W tym serwisie także o integracyjnym sołeckim rajdzie rowerowym w gminie Sochaczew. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Za nami Sochaczewska Noc Muzeów. Lokalne placówki tradycyjnie połączyły siły, by mieszkańcy jednego wieczoru mogli odwiedzić wszystkie trzy. Jednym ze stałych elementów nocy są przejazdy do Chopina pod Parą, dzięki którym turyści mogą pociągami retro odwiedzić Muzeum w Żelazowej Woli. Wspólne zwiedzanie możliwe było też dzięki grze terenowej przygotowanej przez PTTK. Wzięły w niej udział m.in. harcerki z 4. Sochaczewskiej Drużyny Harcerskiej Koniczyna, spotkane przez nas na terenie Wąskotorówki.
12: Jakieś nagrody was czekają? W ogóle jak idzie?
13: Tak, idzie nam fantastycznie, idziemy i się nie poddajemy, no i na pewno jakieś nagrody się pojawią.
12: To jakie są przykładowe zadania?
13: Na przykład tutaj szukamy numeru widniejącego pod literami CZ na parowozie wyprodukowanym w Chrzanowie w 1954. I musimy znaleźć właśnie ten parowóz i znaleźć właśnie numer.
12: To trzymam kciuki.
13: No przyda się, bo mamy lekki problem, bo tak dużo tych parowozów.
11: Liceum Chopina coraz bliżej kulminacji obchodów stulecia placówki. Chętni do udziału w uroczystościach powinni się zarejestrować. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie szkoły.
14: Bardzo serdecznie zapraszam. Chciałbym tylko przypomnieć, że każdy z uczestników ma do wyboru rejestrację na część oficjalną. Otrzymacie Państwo pakiet upominkowy, książkę pamiątkową z jazdy, tarczę szkoły, identyfikator, notes, długopis, opaskę identyfikacyjną w odpowiednim kolorze w zależności od wybranej opcji uczestnictwa oraz poczęstunek. Oczywiście będzie to forma bufetu.
11: Mówił dyrektor szkoły Dariusz Miłkowski. Obchody odbędą się 10 października. I zmieniamy temat. Sołectwo Czerwonka Parcel przy udziale sołectwa Altanka ze wsparciem sołtysów gminy Sochaczew i pod patronatem wójta gminy Sochaczew zapraszają na 5. integracyjny sołecki rajd rowerowy.
0: Tomasz Nagowski, sołtys wsi Czerwonka Parcel. 31 organizujemy kolejny rajd rowerowy. To już jest piąty, to jest taki mały jubileusz. Do tej pory był to rajd sołecki, w tej chwili już stał się rajdem międzysołeckim, bo kończymy w miejscowości Altanka i serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym rajdzie.
11: Na finał zaplanowano piknik.
15: Wioletta Księżopolska, sołtys Altanki. Organizujemy w sumie wspólnie ten rajd, który przebiega przez gminę Sochaczew, ale i przez gminę Młodzieszyn, bo będziemy przyjeżdżać przez Młodzieszyn, tu też trzeba to o tym wspomnieć. Finał jest na Placu Zabaw w Altance, gdzie zakończymy go piknikiem, takim bym powiedziała trochę z okazji Dnia Dziecka. Będzie troszkę atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. Serdecznie zapraszamy wszystkich, nie tylko z Altanki czy z Czerwonki Parcel, oczywiście z gminy, z miasta, skąd tylko jesteście, serdecznie zapraszamy.
11: Zapisy do 20 maja.
16: Uwaga, burze możliwe na północy, północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Tam od południa ostrzeżenia pierwszego stopnia. Oprócz wyładowań możliwe też ulewy i silny wiatr. Alerty dotyczą w sumie 8 województw. Chodzi o obszar od Tczewa i Grudziądza przez Olsztyn po Białystok i Siedlce oraz od Żar i Zgorzelca po Oławę i Nysę. Służby apelują, nie lekceważmy burz, zwłaszcza wiosną, gdy stają się one coraz częstsze. Najlepiej szybko znaleźć schronienie, ale nie pod drzewami. Na otwartej przestrzeni znajdźmy obniżenie terenu, kucnijmy złączając nogi. Jeśli jedziemy autem, nie wysiadajmy z niego, podpowiada brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
17: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, gdzie będziemy bezpieczni odczekać te 15 czy 20 minut pierwszego uderzenia tej nawałnicy.
16: Nad wodą trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu. To zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau miał wydać polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę Zbigniewowi Ziobrze, donosi Reuters. Agencja powołuje się na 3 osoby zaznajomione ze sprawą. Wiceszef amerykańskiej dyplomacji miał twierdzić, że sprawa jest pilna ze względów bezpieczeństwa narodowego. Landau miał uznać po rozmowie z ambasadorem USA w Polsce, że polski polityk został niesłusznie oskarżony. Ziobro miał otrzymać wizę dziennikarską. Rzecznik Departamentu Stanu i Biały Dom nie komentują doniesień i nie odpowiedział na pytania agencji Reutera.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: No, pochmurno dzisiaj w Sochaczewie okolicach przez większą część dnia, ale po południu słońce ma się pojawić, czyli trochę taki miszmasz będzie, że pochmurno do 14-15, a po 15 do końca dnia trochę więcej słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, aktualnie 11 stopni Celsjusza, odczuwalna na poziomie 9, a w najcieplejszym momencie dnia, późnym popołudniem, do 18 dzisiaj. Ciśnienie umiarkowane 1015 hektopaskali, umiarkowany również wiatr, ten powieje z zachodu z prędkością 12 km na godzinę. No i możliwe dzisiaj przelotne opady. To w różnych momentach dnia, ale z tego, co tutaj teraz widzę, tak najbardziej popada między 14 a 15.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Dzień dobry, gdzie Państwo zamawiali budzenie, bo to Radio Sochaczew. Na dzień dobry. Budzimy. Rozbudzamy. Nelly Furtado na początek siódmej, za chwilę Lore i za chwilę także hit dnia. Za moment także A-Lock się u nas pojawił muzycznie z Johnem Martinem. 19 maja, wtorek. Fajnie, że z nami jesteście. Oskar Tomczyk, cześć. Dzień dobry. Witajcie.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Radio Sochaczew na dzień dobry. We wtorek 21 minut po siódmej, a dzisiaj jest dzień dobrych uczynków. I na przykład Ela i Dorota napisały w komentarzach o dobrych uczynkach już takich od rana, bo wywiązała się dyskusja w komentarzach. No i w komentarzach na Facebooku Ela napisała, Dorota napisała, że dzięki za kawkę z rana do Eli, a Ela napisała, że dzięki za soczek. No i to już są jakieś dobre uczynki, prawda? O poranku, żeby pomyśleć tak o drugiej osobie, no to jest coś dobrego. No bo właśnie dzień dobrych uczynków, więc ja się pytam o te dobre uczynki u was dzisiaj. Jeśli ktoś chciałby się pochwalić jakimś albo ma na to jakiś pomysł, to dajcie znać na naszym Facebooku. Z kolei na przykład Kasia pisze, że ona dzisiaj zrobi dobry uczynek i umyje samochód, czyli dwa święta obskoczone. No i tak trzeba żyć, to ekonomiczne, no bo dzisiaj dzień mycia aut, przypominamy. Radio Sochaczew.
1: Reklama. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
8: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

A już za chwilę dla tych, którzy za kółkiem, najnowsze wiadomości dla kierowców, czyli trafik w Radiu Sochaczew. Jeśli jesteście świadkami jakichś utrudnień, jakichś korków, chcielibyście o tym poinformować innych słuchaczy, no to telefonujcie do nas 46 863 22 22. Na te najnowsze wiadomości już za moment.

0: Już teraz. Wyjeżdżamy razem z wami na drogi Sochaczowa i okolic i sprawdzamy, co na tych drogach aktualnie się dzieje. Dajcie głośniej i posłuchajcie najnowszych wiadomości dla kierowców, czyli trafiku.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
0: Gdzie na pewno możecie w lekkim korku utknąć? Ano na moście w ulicy Płockiej w stronę centrum. Cały ten most w tym momencie z dużym ruchem, no i tam chwilę czasu spędzicie. Spory ruch także na ulicy Piłsudskiego w kilku miejscach, na przykład wyjazd z Olimpijskiej może być kłopotliwy, z Głowackiego również, okolice Ronda przy Wąskotorówce także. Duży ruch w Alei Szesetlecia, zwłaszcza w okolicach supermarketu, no i cały czas, jeśli chodzi o objazd Chodaków Centrum Chodaków, czyli Trojanowa, Łąkowa, Młynarska, dalej okolice Młynu Repsz w Chodakowie, no tutaj przed mostem, czy też na moście, może się zakorkować, to już sam Chodaków. A jak wygląda sytuacja związana z wylotówkami z Sochaczewa? 92 w stronę Warszawy w tym momencie większych kłopotów wam nie sprawia. Zatrzymacie się dopiero w Błoniu, Święcicach i w Ołtarzewie. 92 w stronę Łowicza, płynnie ruch się odbywa, przejezdna bezproblemowa właściwie. 50 w stronę Żyrardowa bez większych kłopotów aktualnie. No na pewno zwolnicie w okolicach jednostki w Bilicach, ale tam zawsze zwalniacie, tam też mogą się pojawiać drobne utrudnienia, a to w związku z planowanymi pracami związanymi z drogą. Jeśli te utrudnienia już się rozpoczęły, to koniecznie dajcie nam znać. 50 w stronę Płońska bez większych kłopotów, 705 w stronę Skierniewic pojedziecie bez większych problemów, natomiast w Nowej Suchej na pewno trochę czasu na tej sygnalizacji świetlnej, tej tymczasowej, stracicie. 705 w stronę Brochowa bez większych problemów.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Autopromocja.
5: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
6: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
7: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Im. Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
8: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
4: Autopromocja.
9: Reklama.
5: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
10: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas.

0: Keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Radio Słuchacze, za 13 minut będzie godzina 8, a tymczasem dostajemy takie telefony od was. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kierowniku.
0: Witam.
1: Kierownik powiedział, że dzisiaj dzień mycia aut.
0: Tak jest.
1: A kiedy będzie dzień seksu?
0: Myślę, że można to połączyć, śmiało.
1: No ja też tak uważam. Dziękuję, miłego dnia.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: Punktualnie o 8 w Radio Słuchacze. Najnowsze wiadomości z Słuchaczewa i okolic.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Z pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy: ser żółty salami Mlekpol 23,99 za kilogram, śmietana łaciata 18%, 330 gramów Mlekpol 3,99 za sztukę, ser pleśniowy Brie naturalny 125 gramów Turek 5,49 za sztukę, twaróg półtłusty Krajanka Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 25 maja lub do wyczerpania zapasów.
4: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
5: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
6: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor.
2: Reklama.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry, minęła ósma.
9: Kryzys demograficzny dotyka także Sochaczewa. Mimo to porodówka w naszym szpitalu działa, a nawet podnosi standardy usług. W tym serwisie będzie też o ważnym jubileuszu szkoły podstawowej w Teresinie, a także o badaniach mammograficznych, które tradycyjnie z okazji Dnia Matki oferuje Sochaczewski Ratusz. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Kryzys demograficzny dotyka także szpitala powiatowego w Sochaczewie. Jednak mimo, że rodzi się coraz mniej dzieci, szpital utrzymuje oddział położniczy, a nawet dokonywane są tu pewne inwestycje, mówi wicedyrektor Wiesława Załuska.
10: Zachęcamy pacjentki, żeby u nas korzystały ze świadczeń, dlatego że został wyremontowany. Mamy piękne sale porodowe, warunki dla pacjentek z oddzielnymi toaletami, dla rodziców, dla ojców, możliwość udziału w porodzie, znieczulenia też. Natomiast kryzys ten niestety nas również dotyka, dlatego że chociażby w 2023 roku w szpitalu urodziło się naszym ponad 400 dzieci. Natomiast chociażby w ubiegłym roku niespełna 300, natomiast w tym roku widzimy dalszą tendencję spadkową, i to nas bardzo martwi. Natomiast decyzja jest taka, że ze względów społecznych oddział położniczy z pododdziałem neonatologicznym nadal będzie funkcjonował.
9: Za chwilę kulminacja obchodów związanych z jubileuszem 70-lecia Szkoły Podstawowej w Teresinie i 30-lecia nadania placówce imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Od początku roku szkolnego podjęto szereg działań związanych z okrągłą rocznicą, a już w środę oficjalna uroczystość.
11: Zaczynamy mszą świętą w Bazylice w Niepokalanowie, której będzie przewodził arcybiskup metropolita warszawski Adrian Galbas. Po tej części kościelnej odbędzie się złożenie kwiatów i odśpiewanie hymnu szkoły przed pomnikiem świętego Maksymiliana Kolbego w Niepokalanowie, a potem dzieci i młodzież szkolna przejdą takim pochodem przez ulicę Teresina tutaj do szkoły, gdzie odbędzie się ta część oficjalna w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
9: Mówił wicedyrektor szkoły Tomasz Daczko. I zmieniamy temat. temat. Wzorem poprzednich lat, także i w tym roku w okolicy Dnia Matki, sochaczewianki mogą skorzystać z bezpłatnej mammografii. Akcja jest skierowana do mieszkanek naszego miasta nieobjętych programem profilaktycznym NFZ, które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 2 lat. Mammobus stanie na placu Kościuszki w sobotę 23 maja w godzinach między 9 a 15. Zapisy prowadzi Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta. Koszty badania pokrywa ratusz.
2: Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której kostka masła kosztuje między 1 a 2 zł. Z Połem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
12: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje, z uwagi na to, że no, to jest cena zupełnie nierealna.
2: Mówi prezes z Połem Ryszard Jaśkowski. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. W Dęblinie powstanie jedyne w Europie centrum serwisowe, w którym będzie można naprawiać silniki do czołgów Abrams. Wczoraj umowę w tej sprawie podpisały polskie wojskowe zakłady lotnicze z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell. Centrum ma zacząć działać za 2 lata. Będzie naszym masem w rękawie, uważa wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
13: Buduje to zupełnie inne zdolności dla polskiej armii. Dzisiaj gdybyśmy chcieli serwisować czołg do silnika Abrams, musimy go wysłać albo do Kalifornii, albo do Australii. To będzie jedyne w Europie centrum serwisowe dla silników Abrams używanych przez siły zbrojne Polski, Rumunii, przez siły amerykańskie.
2: Łączny koszt inwestycji to 300 milionów złotych. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje ponownie przedłużyć czasowy zakaz przebywania w strefie przy granicy z Białorusią o kolejne 3 miesiące, co oznacza, że obowiązywałby do końca sierpnia. Tak zakłada projekt rozporządzenia w tej sprawie. Peter Modzior rozpoczyna dziś wizytę w Polsce. Zgodnie z zapowiedzią to będzie pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera Węgier.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 10 stopni Celsjusza na termometrach. Odczuwalna temperatura na poziomie 9. Ciśnienie umiarkowane 1600. 13 hektopaskali, wiatr również umiarkowany, 13 km na godzinę, tak podmucha z zachodu. Dzisiaj pochmurno przez większą część dnia, chociaż po południu także możliwe słońce, no i możliwe także przelotne opady.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Dzień dobrych uczynków. Czy już taki dobry uczynek macie o poranku dzisiaj wtorek, wtorkowy poranek zrobiony? Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach koniecznie. Ja stwierdziłem, że takim dobrym uczynkiem ode mnie dla was będzie to, że rano po 8 zagram wam Michaela. Co wy na to? No ja uważam, że to jest zdecydowanie dobry uczynek. Michael Jackson, Billie Jean na początek 8, za chwilę Ewelina Lisowska, Cher, Ava Max, Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

Ewelina Lisowska w stronę słońca. No to słońce będzie, ale po południu dzisiaj, z tego co prognozy pogody na to wskazują. Słuchajcie, dzisiaj dzień dobrych uczynków. Justyna do nas napisała, nasza słuchaczka, że często to właśnie te codzienne małe gesty mają największą moc, czyli na przykład zrobienie bliskiej osobie śniadania i kawy przed pracą. Uśmiech, miłe słowo dla pani ekspedientki, która codziennie od rana podaje świeże bułki. Przepuszczenie kierowcy na rondzie albo z podporządkowanej drogi. O tym pisze dalej Justyna. Komplement dla koleżanki z pracy, żeby przypomnieć jej, że jest piękna i wartościowa. Jak dodaje nasza słuchaczka, to dobro nie musi być wielkie, żeby miało wielką wartość. No dzisiaj faktycznie dzień dobrych uczynków i jednocześnie światowy dzień fair play, co się trochę łączy, a więc o tych dobrych uczynkach piszecie i o to was pytam na naszym Facebooku. Tam również możecie właśnie więcej na ten temat napisać. A swoją drogą, słuchaczko Justyno, bardzo dobrze napisane.

0: 19 maja, słuchajcie, ja sprawdzam, kto znany ma dzisiaj urodziny i na przykład dzisiaj Marshmello skończył 34 lata, to jest amerykański DJ i producent muzyczny, znany z tego, że taką wielką maskę pianki zakłada na głowę. Także możecie go kojarzyć. Dzisiaj także urodziny obchodzi Bartek Kasprzykowski, aktor filmowy i teatralny. Z aktorów i filmowych i teatralnych dzisiaj także urodziny Małgorzaty Pienikowskiej, aktorki znanej szczególnie z postaci Marii z serialu M jak pewne uczucie. O, to na pewno kojarzycie ten serial. No i dzisiaj jeszcze obchodzi także swoje urodziny człowiek z najbardziej warzywnym nazwiskiem w historii, czyli włoski piłkarz Riccardo Calafiori. Radio Słuchacze.
1: Reklama. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń, telefon 604 918 178. Uwaga, świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
7: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
6: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Offenbach w Radiu Sochaczew. A tymczasem, słuchajcie, dobre informacje płyną do nas. Julia Błaszczyk ze srebrem Pucharu Europy Kadetek. Zawodniczka UKS Orkans Judo powróciła na tarczy w Bielsku Białej. No bo w tegorocznej edycji Pucharu Europy Kadetek Julia wywalczyła srebro w kategorii do 44 kg. W walce finałowej przegrała niestety z reprezentantką Belgii, a ten turniej odbył się w minioną niedzielę. To, co jest jeszcze ważne a propos Julii, no to już w najbliższym czasie, niedługo, start na Mistrzostwach Europy, a więc, no, będzie to kolejna okazja do tego, żeby powalczyć o kolejne prestiżowe krążki z najważniejszych imprez w kalendarzu judo. No, o szczegółach piszemy dla Was także na tusochaczew.pl w zakładce Sport. A u nas za chwilę najnowsze wiadomości dla kierowców. Jeśli jesteście świadkami utrudnień korków, chcielibyście poinformować słuchaczy Radia Sochaczew właśnie o nich, to koniecznie to zróbcie. 46 863 22 22.

0: i razem z Jamesem Bluntem teraz wsiadamy za kółka i sprawdzamy, co słychać na drogach Sochaczewa i okolic.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
0: W tym momencie na pewno zakorkuje się przed rondem w Kuznocinie, jadąc od Wyszogrodu. Tutaj rzeczywiście drobne utrudnienia. Korek także może pojawiać się w ulicy Płockiej, czyli na moście w stronę centrum, a także miejscami na ulicy Traugutta i Piłsudskiego. To są takie najczęściej, najchętniej aktualnie uczęszczane ulice w Sochaczewie. Gdzie jeszcze te utrudnienia mogą się pojawiać? No drobne także w okolicach Trojanowskiej. Tam przejazd kolejowy, czyli znak stop. No i tam chwilę czasu na pewno spędzicie w tamtym miejscu. Jak wygląda sytuacja związana z wylotówkami z naszego miasta? 92 w stronę Łowicza, a większych kłopotów wam w tym momencie nie sprawia. 705, no tutaj w kilku miejscach zwolnicie na przejeździe kolejowym w Zakrzewie, a dalej w Nowej Suchej, bo sygnalizacja świetlna, więc zanim do Skierniewic dojedziecie, to trzeba tą Nową Suchą minąć, a to trochę czasu zajmie. 50 w stronę Żyrardowa, bez większych kłopotów aktualnie, takich nie zgłaszacie. 92 w stronę Warszawy, przejezdna 705 na Brochów, bez większych problemów.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl. Autopromocja. Reklama.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer. Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
6: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. Arkasochaczew.pl.
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
14: Reklama.

0: A już za chwilę w Radiu Saczew o 9:00 najnowsze wiadomości. Tymczasem saczewska komenda policji zaprasza na dzień otwarty, słuchajcie. To dla wszystkich tych, którzy chcieliby na przykład spróbować swoich sił albo myślą o pracy w policji. To już w czwartek 21 maja w Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie. Tam od 15 do 17 właśnie dzień otwarty, a od 18 w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Kłosocińskiego 2 rozpocznie się próbny test sprawności fizycznej dla kandydatów do służby. A więc kto z was chciałby się sprawdzić albo za takiego kandydata do służby się uważa, no to już najbliższy czwartek można będzie to sprawdzić. Już za chwilę z kolei punktualnie 9 i najnowsze wiadomości w Radiu Sochaczew.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy: ser żółty, salami, Mlekpol 23,99 za kilogram, śmietana łaciata 18%, 330 gramów, Mlekpol 3,99 za sztukę, ser pleśniowy Brie naturalny 125 gramów, Turek 5,49 za sztukę, twaróg półtłusty, krajanka, sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 25 maja lub do wyczerpania zapasów.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnie indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
5: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
6: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
7: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry, jest 9:00.
11: Liceum Chopina w Sochaczewie gotowe na obchody stulecia swojego istnienia. Zainteresowani udziałem w wydarzeniu mogą już rejestrować się przez specjalną zakładkę. Ratusz przypomina o całodobowym dostępie do dyżurnych miasta. Są po to, aby pomóc w nagłych sytuacjach. Warto zapisać sobie ten numer. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą szuka wolontariuszy. To szersza akcja, która może wydać ciekawe owoce. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Liceum Chopina w Sochaczewie dopina ostatnie szczegóły obchodów stulecia swojego istnienia. Finał uroczystości zaplanowano na 10 października. W programie spotkanie z absolwentami, premiera jubileuszowej publikacji, występy artystyczne, a dla chętnych bal. Od poniedziałku na stronie szkoły działa specjalna zakładka, przez którą można się zapisać na wydarzenie.
12: bardzo serdecznie zapraszam. Chciałbym tylko przypomnieć, że każdy z uczestników ma do wyboru rejestrację na część oficjalną. Otrzymacie Państwo pakiet upominkowy, książkę pamiątkową zjazdu, tarczę szkoły, identyfikator, notes, długopis, opaskę identyfikacyjną w odpowiednim kolorze w zależności od wybranej opcji uczestnictwa oraz poczęstunek. Oczywiście będzie to forma bufetu.
11: Mówił Dariusz Miłkowski, dyrektor Liceum Chopina. I zmieniamy temat. Ratusz przypomina, że w Sochaczewie pracują dyżurni miasta. Są oni dostępni dla mieszkańców całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Warto zapisać sobie ten numer telefonu.
13: Jeśli zauważą Państwo nagłe sytuacje wymagające nagłej i pilnej interwencji, zachęcamy do kontaktowania się z dyżurnymi. Pozwolę sobie tylko przypomnieć numer kontaktowy 46 862 3682, bądź można kontaktować się mailowo na adres dyżurnymiasta@sochaczew.pl.
11: Mówił kierownik referatu komunikacji zewnętrznej Urzędu Miasta Jakub Okraska.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą szuka młodych wolontariuszy. Jak przyznaje dyrektor placówki Radosław Jarosiński, to szersza akcja, która może wydać ciekawe owoce.
14: To jest taka, można powiedzieć, szersza akcja, która ma na celu zachęcić młodzież do zapoznania się z pracą muzealnika, zapoznania się z historią, no a także do dosyć, można powiedzieć, dla niektórych ciekawego spędzenia wakacji. Umożliwia to poznanie, że tak powiem, muzeum od podszewki, od tej drugiej strony. Może niektórzy marzą o tym, żeby zajrzeć, co mamy w magazynach, jak to wygląda. Będą mieli właśnie okazję się przekonać, wziąć udział być może nawet w inwentaryzacji, w jakichś naszych działaniach muzealnych, które, no kto wie, może wykształcą nam jakiś przyszłych pasjonatów historii, przyszłych muzealników.
11: Kto wie. Kolejna porcja wiadomości lokalnych już za godzinę. Zapraszam.
15: Po południu możliwe burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia dla 9 województw w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. Chodzi o przeważający obszar Dolnego Śląska, południowe powiaty Podlasia i województwa warmińsko-mazurskiego, północną połowę Mazowsza, a także część Kujaw, Lubelszczyzny, Opolszczyzny, Pomorza i województwa lubuskiego. Możliwe tam są ulewy, lokalnie grad, do tego silny wiatr. Ostrzeżenia będą obowiązywać od południa do końca dnia. Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 22 w okolicach Człuchowa w Pomorskiem. W miejscowości Chrząstowo samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Nie żyją dwie osoby. Droga może być wciąż całkowicie zablokowana. We wtorek miał być atak na Iran, ale go wstrzymałem, napisał w swoich mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że zrobił to na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Te trzy kraje zadzwoniły do mnie, a także kilka innych, które rozmawiają z naszymi ludźmi i Iranem. I wydaje się, że jest szansa, że mogą coś dobrego wypracować. Jeśli uda się to osiągnąć bez bombardowań, to będę bardzo szczęśliwy. Trump podkreślił, że jednocześnie polecił, by siły USA były gotowe do przeprowadzenia w każdej chwili ataku na Iran, jeśli nie dojdzie do porozumienia.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Jeśli chodzi o pogodę dla Sochaczewa i okolic, 12 stopni Celsjusza. Tyle zobaczymy na naszych termometrach. Chociaż ta temperatura odczuwalna nieco niżej w okolicach 10. Na pewno nie niżej niż 10, to macie jak w banku. No a dzisiaj macie tak, że będziemy mieli wszyscy maksymalnie do 18 stopni, to późnym popołudniem. Wtedy się zrobi naprawdę ciepło i naprawdę słonecznie.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Godzinę 8 rozpoczyna nam Michael Jackson, a godzinę 9 rozpoczyna nam Freddie Mercury. Tak gra dla Was Radio Sochaczew. Na dzień dobry. Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

Elton John w duecie z Kiki D. Don't go breaking my heart. W Radiu Słuchacze na dzień dobry. 17 minut po 9. A już za kilka chwil rozmowa z naszym porannym gościem. Tym razem przeniesiemy się do gminy Iłów. Sprawdzimy i zapytamy, co w tej gminie się dzieje, co się działo i co się dziać będzie. O tym za chwilę będzie mówił poranny gość Radia Słuchacze. Nie przegapcie tej rozmowy.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
6: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Castorama.
16: Teoria
14: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
18: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew. A naszym gościem jest dzisiaj Anita Głażewska, zastępca wójta gminy Iłów. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa.
4: Kontynuujemy nasze rozmowy na temat starań Iłowa o przywrócenie praw miejskich. To bardzo ważna sprawa. Proces trwa. Przypomnijmy, skąd w ogóle takie starania?
15: Proszę państwa, Iłów nie zaczyna od zera. Iłów wraca do swojej historycznej roli, ponieważ Iłów przez stulecia pełnił funkcję lokalnego ośrodka handlu, administracji i życia społecznego. Położenie Iłowa nad Wisłą oraz bliskość Warszawy sprawiała, że miejscowość rozwijała się jako ważny punkt regionu. Prawa miejskie zostały odebrane po powstaniu styczniowym, podobnie jak setkom polskich innych miast przez władze carskie. Nie była to decyzja wynikająca z naturalnego upadku miejscowości, lecz element represji wobec polskości, lokalnej społeczności. I tutaj podobne mechanizmy dotknęły wiele miejscowości w Polsce, które dziś odzyskały już ten status. Dlatego dla nas też ten rok 2026 jest to jubileusz 520-lecia nadania praw miejskich i ma wymiar nie tylko symboliczny. Jest to moment, w którym Iłów może odzyskać swoją historyczną pozycję jako lokalne centrum rozwoju społecznego i gospodarczego.
4: Tak, wejdę w słowo. Dobrze. Nie byłam pewna. W związku z tym też, że ten temat jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom, żeby to rzeczywiście była wasza wspólna, świadoma decyzja, wójt zaprasza każdego miesiąca w pierwszą środę na takie fora dyskusyjne, gdzie podejmowane są różne aspekty związane z właśnie ewentualnym przywróceniem praw miejskich i tak oto na szóstym forum dyskusyjnym, czyli tym ostatnim majowym, pojawili się przedstawiciele łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. No to taka ciekawostka. Skąd tacy goście? Dlaczego oni?
15: Proszę państwa, z racji tego, że w pobliżu, no już możemy powiedzieć w pobliżu Iłowa, dlatego że te odległości z racji budowy infrastruktury się znacznie zmniejszyły. Myślę tutaj o CPK, obecnie to Port Polska, prawda? Całej infrastrukturze. Te miejscowości, które niegdyś wydawały się dalekimi, no zdecydowanie zbliżyły swoją odległość. I tutaj na spotkaniu odnośnie odzyskania statusu miasta przez Iłów uczestniczyli przedstawiciele łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. Jest to dla nas niezwykle istotne spotkanie ze względu na to, że status miasta jest nie tylko symbolem, jest dla Iłowa narzędziem rozwoju, a ta łódzka strefa może nam bardzo w tym pomóc, ponieważ współcześnie odzyskanie praw miejskich oznacza przede wszystkim większą rozpoznawalność miejscowości, wzrost prestiżu administracyjnego, większą atrakcyjność inwestycyjną, łatwość promocji gospodarczej, większe zainteresowanie inwestorów i przedsiębiorców oraz silniejszą markę lokalną. Dla młodych ludzi oznacza to większe poczucie perspektyw, dla inwestorów większą wiarygodność, a dla samorządu silniejszą pozycję rozwoju. I tutaj, proszę państwa, kluczowym elementem łódzka specjalna strefa ekonomiczna jest największą strefą wpływów i najlepiej ocenianą strefą. Tutaj połączenie tych dwóch aspektów, czyli odzyskanie praw miejskich i aktywnego wejścia we współpracę z łódzką strefą ekonomiczną, jest na olbrzymi plus dla Iłowa, jeżeli chodzi o rozwój, ponieważ strefa działa już od 1997 roku i obejmuje obszary kilku województw. Nie skupia się już tylko na dużych aglomeracjach miejskich, ale również na mniejszych miejscowościach, które mają potencjał. Może pokrótce powiem, jak ona działa i jaki wpływ może mieć właśnie dla Iłowa. Podstawowym instrumentem wsparcia jest tutaj Polska Strefa Inwestycyjna, dzięki której przedsiębiorcy mogą otrzymywać decyzje o wsparciu nowych inwestycji i korzystać z ulg podatkowych nawet w okresie od 10 do 15 lat. W praktyce oznacza to możliwość uzyskania zwolnienia z podatku CIT lub PIT, pomocy publicznej dla nowych inwestycji, wsparcia przy przygotowywaniu terenów inwestycyjnych, pomocy doradczej i organizacyjnej, dostępu do sieci współpracy biznesowej, wsparcia dla firm rodzimych i sektorów małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy przy szkoleniach pracowników, współpracy z sektorem edukacji i nowych technologii. I tutaj, proszę Państwa, wysokość możliwego wsparcia zależy od wielkości firmy i rodzaju inwestycji. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw poziom pomocy publicznej może być bardzo wysoki i obejmować znaczną część kosztów inwestycyjnych. Co istotne, obecnie wsparcie mogą otrzymywać nie tylko wielkie międzynarodowe koncerny, coraz częściej korzystają z niego lokalne firmy, rodzime, przedsiębiorstwa usługowe, firmy logistyczne, zakłady produkcyjne, nowoczesne przedsiębiorstwa technologiczne oraz inwestorzy rozwijający działalność na terenie małych gmin, właśnie takich jak Iłów. Dlaczego to może być szansa dla Iłowa? Ponieważ połączenie statusu miasta z możliwością wsparcia z łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej mogłoby znacząco zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną Iłowa. Dla inwestora liczy się dziś nie tylko sam teren, ale również rozpoznawalność miejscowości, stabilność administracyjna, gotowość samorządu do współpracy, możliwość rozwoju infrastruktury, dostępność pracowników i wizerunek miejsca. A to wszystko posiada Iłów. Status miasta wzmacnia wiarygodność lokalizacji i może ułatwić prowadzenie rozmów inwestycyjnych. Iłów mógłby stać się atrakcyjnym miejscem dla małych centrów logistycznych, magazynów obsługujących rynek warszawski, firm usługowych, lokalnych zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw związanych z nowoczesnymi technologiami, działalności opartych na pracy zdalnej, ponieważ takie możliwości też już coraz częściej są wykorzystywane przez wiele firm, rodzimych firm rozwijających działalność poza dużymi miastami. No, bliskość Warszawy, centralne położenie oraz niższe koszty prowadzenia działalności mogą stać się dużym atutem i przewagą w konkurencyjności z innymi miastami.
4: A jaki potencjał, bo to strefa oferuje Iłowowi, jaki potencjał dostrzegany jest w samym Iłowie?
15: No to przede wszystkim lokalizacja. Iłów znajduje się w strategicznym położeniu, czyli blisko Warszawy, w centrum kraju, niedaleko głównych szlaków komunikacyjnych. Jest to ogromny atut dla właśnie działalności logistycznych, małych centrów magazynowych, usług, przedsiębiorstw obsługujących aglomerację warszawską. I w czasach pracy zdalnej zdecentralizowane biznesy coraz więcej firm właśnie skupia właśnie na decentralizacji biur, tańszych, bardziej dostępnych niż w wielkich miastach. No i oczywiście jakość życia, coraz więcej osób szuka czystego powietrza, bezpieczeństwa, przestrzeni, kontaktu z naturą, spokojnego życia. I tutaj Iłów posiada te wszystkie czynniki naturalne. Ma przewagę, jeżeli o to chodzi. Jest tutaj pewne ograniczenia, które dotychczas były ograniczeniami w rozwoju, można teraz przekuć w atuty. Jest to teren Natura 2000, krajobraz chroniony, Dolina Wisły, piękne lasy, niska presja urbanistyczna oraz silna lokalna wspólnota, która jest też dużym atutem właśnie w małych miejscowościach. To może być jedna z największych przewag konkurencyjnych miejscowości, biorąc pod uwagę inne lokalizacje. No i oczywiście takim głównym atutem, o którym nie można zapomnieć, jest turystyka i gospodarka. czasu wolnego, ponieważ no nie tylko pracujemy, ale również chcemy spędzić ten czas w miłym, przyjemnym otoczeniu. Także Wisła staje się dziś jednym z największych niewykorzystanych potencjałów Mazowsza. IUF może rozwijać turystykę weekendową, ścieżki rowerowe, kajakarstwo, agroturystykę, ekoturystykę i jeszcze wiele innych działalności typu gastronomia w małych rodzinnych biznesach. Szczególnie cenny jest tutaj potencjał przyrodniczy, który posiada IUF, taki jak rezerwat Las Rzepki, Starorzecza Wisły, obecność rzadkich gatunków ptaków, naturalne krajobrazy. Jest to kapitał, którego nie da się odtworzyć sztucznie, a który IUF posiada i który pielęgnował przez wiele lat.
4: To niestety będziemy musiały już postawić kropkę, tak jak myślę, że tak kończąc zupełnie, warto podkreślić to, co pani powiedziała jeszcze przed wejściem do studia, że przywrócenie praw miejskich to tak naprawdę tylko przywilej, a żadna absolutnie strata czy zagrożenie.
15: Tak, oczywiście, że tak. Jest to również szansa na zatrzymanie odpływu młodych ludzi, ponieważ jednym chyba z największych problemów większości małych miejscowości to jest odpływ młodych, zwłaszcza wykształconych osób. I status miasta jest daje szansę rozwoju gospodarczego, wspiera a tym bardziej współpraca z łódzką strefą daje nowe perspektywy dla młodzieży. Może zwiększyć poczucie perspektyw, przyciągnąć nowe inwestycje, pobudzić lokalne rynki pracy, zwiększyć aktywność społeczną i zachęcić młodzież do pozostania właśnie tutaj i realizowania swoich planów życiowych.
4: Ten temat będzie jeszcze na pewno powracał. Wiem, że na początku czerwca, pierwszą środę czerwca planujecie kolejne spotkanie z mieszkańcami, kolejne forum do udziału. Gorąco zachęcamy. A za dziś już dziękuję. Przypomnę tylko, że naszym gościem była zastępca wójta gminy IUF Anita Głażewska.
15: Bardzo dziękuję za wywiad i zapraszam na spotkanie. Dziękuję, do widzenia.
20: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Wiadomości FM. Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

A już za kilka chwil w Radiu Słuchacze w najnowsze wiadomości, ale tym razem z kraju i ze świata, a w nich między innymi o drużynach, które żegnają Ekstraklasę, tak, bo takie są. No i w tym roku to są na przykład jedna z tych drużyn, to taka, która właściwie świeżo awansowała do tej Ekstraklasy, a teraz już z niej wypada. O szczegółach już za chwilę punktualnie o 10:00.

0: Reklama.
1: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ser żółty salami Mlekpol 23,99 za kilogram. Śmietana łaciata 18%, 330 gramów Mlekpol 3,99 za sztukę. Ser pleśniowy Brie naturalny 125 gramów Turek 5,49 za sztukę. Twaróg półtłusty Krajanka Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 25 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. ZWiK Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zaprasza osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie do udziału w projekcie pod tytułem Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sochaczewskim, edycja druga. Aktualnie prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Więcej informacji o naborze uzyskają Państwo na stronie sochaczew.praca.gov.pl lub w biurze projektu. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 11, pokój numer 42, telefon 46 860. 22 24 24, wewnętrzny 142. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Wiadomości o 10:00 ma dla nas Marcin Krzemiński.
9: Rozmowy za oceanem, chodzi o amerykańskie wojska w Polsce. Długo w niej nie pograli, Arka i Nieciecza żegnają ekstraklasę, ale zaczniemy od akcji poszukiwawczej na jeziorze Juksty na Mazurach. Akcja poszukiwawcza na jeziorze Juksty, niedaleko Mrągowa. Jak informuje warmińsko-mazurska policja, 4 osoby wpadły rano do wody po tym, jak przewrócił się rower wodny. Trójce mężczyzn udało się wydostać na brzeg, a los czwartego jest nieznany. Do akcji w okolicach miejscowości Śniadowo zaangażowano już wyspecjalizowanych w nurkowaniu strażaków. 2 osoby zginęły, a 4 odniosły obrażenia w strzelaninie, do której doszło w nocy w mieście El Ejido na południu Hiszpanii. 25-letni podejrzany jest już w rękach policji. Ofiary śmiertelne to rodzice młodego mężczyzny. Ranne osoby to, jak podają media, 2-letnia dziewczynka, 60-letni mężczyzna. W krytycznym stanie do szpitala trafiło niemowlę, które ma być synem sprawcy. W ciężkim stanie jest też kobieta, której wieku nie podano. Śledztwo w sprawie strzelaniny wszczęła Gwardia Cywilna. W Waszyngtonie polscy wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski będą rozmawiali z przedstawicielami departamentów stanu i wojny oraz kongresmenami o ostatnich decyzjach prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Europy. Premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz mówią, że Polska oczekuje, że amerykański kontyngent w Polsce pozostanie.
10: Rozumiem, że proces reorganizacji trwa, ale nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska.
11: Jako Polska będziemy zawsze oczekiwali tego samego, co sami prezentujemy wobec naszych najbliższych sojuszników. Szacunku, przewidywalności i oczywiście nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej.
9: Z kolei do Warszawy na jutrzejsze rozmowy z szefem MON przylatuje najwyższy rangą oficer amerykańskiej armii, generał Dan Kane. Dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pierwsza w historii ceremonia wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. Odznaczenie odbiorą m.in. były prezydent Lech Wałęsa, były premier Jerzy Buzek i była kanclerz Niemiec Angela Merkel. Sport. Tylko rok pograły w ekstraklasie kluby z Niecieczy i Gdyni. Termalika i Arka po jednym sezonie w elicie wracają do pierwszej ligi. Trzeciego Spadkowicza wyłoni ostatnia kolejka sezonu, a o utrzymanie powalczą w niej cztery drużyny. Michał Waszkiewicz.
0: Termalika szansę na utrzymanie straciła już kilka tygodni temu, a wczoraj odebrała nadzieję Arce, bo wygrała w Gdyni 3-2. Znam ten ból, mówi trener zespołu z Niecieczy Marcin Grosz.
12: Towarzyszy nam od pewnego czasu taki smutek, że no szkoda, nie? To zdajemy sobie z tego sprawę, więc też wiem, co dzisiaj tutaj czujecie wy i czuje cała Gdynia. To jest bardzo trudne.
0: Liczyliśmy, że się uda utrzymać, mówi trener Arki Dariusz Banasik.
13: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Wiem, jak to się wszystko skończyło i przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, no wszystkich tutaj w klubie, przeprosić też kibiców, przede wszystkim za wynik, tak.
0: Termalika i Arka do pierwszej ligi wracają po ledwie jednym sezonie w ekstraklasie.
9: Trzeciego Spadkowicza poznamy w weekend, a utrzymanie w ostatniej kolejce powalczą Lechia, Wizew, Krakowia i Piast.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
5: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
14: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Arka Gdynia po jednym sezonie gry w Ekstraklasie wraca do pierwszej ligi. Szansę na utrzymanie straciła, przegrywając w przedostatniej kolejce ze zdegradowaną już Termaliką Niecieczy 2-3. Nie umiem tego wytłumaczyć, mówił po meczu trener Arki Dariusz Banasik.
13: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Wiem, jak to się wszystko skończyło i przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, no wszystkich tutaj w klubie, przeprosić też kibiców. Przede wszystkim za wynik, tak, bo wszyscy nastawialiśmy się na to, że dzisiaj wygramy ten mecz, natomiast niestety przegraliśmy i nie chcę tu zrzucać na nikogo winy. Niestety po prostu nie daliśmy rady, tak, nie daliśmy rady. Ciężko powiedzieć dlaczego.
0: Termalika i Arka po roku wracają do pierwszej ligi. Trzeciego Spadkowicza poznamy po ostatniej kolejce, a utrzymanie walczą Lechia Gdańsk, Widzew Łódź, Krakowia i Piast Gliwice. A w Anglii coraz bliżej mistrzostwa jest Arsenal, który wygrał wczoraj z 1-0. Tytuł może zdobyć już dziś, jeśli Manchester City nie wygra z Bournemouth lub w weekend, pokonując na wyjeździe Crystal Palace. Broniąca tytułu mistrza świata w hokeju na lodzie reprezentacja USA przegrała drugi mecz w fazie grupowej turnieju Szwajcarii. Po porażce z gospodarzami 1-3 i wygranej z Brytyjczykami 5-1, Amerykanie ulegli wczoraj Finom 2-6. W innym starciu w grupie A Szwajcaria wygrała z Niemcami 6-1, natomiast w grupie B Kanada pokonała Danię 5-1, a Czechy wygrały ze Szwecją 4-3. Emocjonujące otwarcie finału konferencji zachodniej w NBA i San Antonio Spurs pokonali na wyjeździe obrońców tytułu. I to po dwóch dogrywkach. Ostrogi wygrały w Oklahomie Thunder 122-115. Fenomenalny mecz rozegrał Victor Wembanyama, rzucił 41 punktów i miał 24 zbiórki. A dziś w nocy pierwszy mecz finałowy na wschodzie. New York Knicks Jeremiego Sochana podejmą Cleveland Cavaliers. Gimnastycy z Rosji i Białorusi będą mogli startować w swoich barwach narodowych. Międzynarodowa Federacja zniosła ograniczenia nałożone na te kraje po zbrojnej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Decyzję podjęto ze skutkiem natychmiastowym. Federacja Gimnastyczna nie uzasadniła tej decyzji, choć odbiega ona od wskazań MKOL-u, który zalecił przywrócenie Białorusinów, ale nie Rosjan. Do tej pory za pełnym przywróceniem sportowców z obu krajów opowiedziały się federacje judo i pływania.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
5: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
14: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry. Elektryczne gitary. Co powie ryba? Czyli utwór z Killerów dwóch. Za chwilę Black Box, za chwilę Cuban, Zalia, Kyoto i Michael Patrick Kelly. Oskar Tamczyk, cześć ponownie.

Kuban z Zalią w Radio Sahaczew, a tymczasem mamy dla Was podwójne zaproszenie, bo już jutro możecie wybrać się do Sahaczewskiego Centrum Kultury przy ulicy Chopina 101, czyli w Chodakowie. Tam będzie prezentowany spektakl Niżyńska Piano Forte o godzinie 19. No i tak się składa, że takie podwójne zaproszenie już teraz może do kogoś z Was powędrować, a więc możecie zabrać kogo tylko chcecie. Otwieramy linię do Radia Sahaczew 46 863 22 22 46 863 22 22. Głównym elementem tej scenografii, słuchajcie, będzie sportowa trampolina, więc to będzie ciekawa sytuacja zobaczyć, jak ta trampolina ma być zarówno użyta w tym tańcu, w tym spektakle, bo również będzie grała takie pierwsze skrzypce podczas tego właśnie spotkania. A to wszystko w ramach przybliżenia postaci Bronisławy Niżyńskiej, która była jedną z najważniejszych postaci dwudziestowiecznej awangardy w tańcu. Kto chciałby podwójne zaproszenie, ten telefonuje w tym momencie do Radia Sahaczew 46 863 22 22 i zabiera kogo tylko chce. Sąsiada, sąsiadkę, kogoś z rodziny, najbliższą osobę, to jest już Wasz wybór. Kto chciałby takie podwójne zaproszenie, no to mam właśnie teraz, no i czekam na Wasze telefony.

0: Reklama.
1: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
2: Wielki dzień twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na was!
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuen PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuen PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Zbliża się pora obiadowa, więc sprawdzamy, co dzisiaj proponuje Pasza Kebab. Możecie wybrać na przykład kebab na grubym cieście z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym. Do tego surówka z pomidora, ogórka, cebuli, sos do wyboru, a także napój. Może to być dobra propozycja właśnie na ten wtorkowy obiad. Smacznego!
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
8: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
9: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
10: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
19: Lidl, to się opłaca.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
15: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Canvis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowo! Projekty komputerowe. Canvis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.canvis.com.pl.
2: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ser żółty salami Mlekpol 23,99 za kilogram. Śmietana łaciata 18%, 330 gramów Mlekpol 3,99 za sztukę. Ser pleśniowy Brie naturalny 125 gramów Turek 5,49 za sztukę. Twaróg półtłusty Krajanka Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 25 maja lub do wyczerpania zapasów.
3: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
4: Jak ultra okazje Domino's 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Na zegarach już prawie 11.
10: Przed nami 15. edycja Motoserca na bulwarach w Sochaczewie. Szykuje się duże wydarzenie, będą koncerty i atrakcje dodatkowe, a wszystko w szczytnym celu. Gmina Teleśin będzie się zmieniać i to bardzo, powodem budowa lotniska Port Polska. Studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przedstawili swoje wizje tego rozwoju. Można je już oglądać. W tym serwisie mamy też ważne przypomnienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Koncerty, motolotnie, balony, strefa gastronomiczna, miasteczko zdrowia, piana, party, stare samochody, a to wszystko w szczytnym celu. Przed nami 15. edycja Sochaczewskiego Motoserca. Impreza odbędzie się w amfiteatrze i na bulwarach nad Bzurą w sobotę 23 maja.
11: Zaczynamy od Kucho. Od 14.30 Świli Królowa, Roni Ferrari, Motyle, Etna, Dr. Swag, Klaudia Zielińska, Girls Make Party, Feliwers, Bero. Od 23.00 zaczynamy dyskotekę i tak planujemy na wysokości godziny 12, czyli północy, skończyć tę imprezę, więc bardzo mocno, intensywnie. Jeżeli chodzi o klucz dobierania zespołów, to staraliśmy się usatysfakcjonować każdego.
10: Mówił Bartosz Otręba z Boruta MC Poland. Od początku istnienia najważniejszym celem organizowanej przez motocyklistów w całej Polsce imprezy jest zbiórka krwi. Tak też było, jest i będzie w Sochaczewie. Jak zawsze w wydarzeniu przyświecać też będzie lokalny cel charytatywny, wsparcie Mai i Stasia Tarasów z gminy Sochaczew.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Gmina Teresin będzie się zmieniać i to wyjątkowo. Powodem budowa lotniska o nazwie Port Polska. W wyniku współpracy między spółką CPK Politechniką Warszawską a władzami gminy, studenci architektury przedstawili kilka koncepcji rozwoju gminy. Każda z nich koncentrowała się na innym zagadnieniu – mieszkalnictwie, przemyśle, transporcie, usługach czy rekreacji i turystyce. Wystawę tych prac można obejrzeć w Teresińskim Ośrodku Kultury do końca września bieżącego roku.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Za chwilę ważny termin dla osób prowadzących działalność gospodarczą, mianowicie do 20 maja część płatników musi złożyć do ZUS-u roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubiegły rok. O szczegółach rzecznik regionalny ZUS-u Wojciech Ściwierski.
12: Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne pozwala ustalić kwotę składki należnej za dany rok na podstawie osiągniętych w nim przychodów lub dochodów. Rozliczenie należy uwzględnić w dokumentach za kwiecień, które płatnik zobowiązany jest przekazać do ZUS-u najpóźniej do 20 maja. Jeśli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata składki, a przedsiębiorca nie posiada zaległości z tytułu składek ani nienależnie pobranych świadczeń, na jego profilu w EZUS-ie zostanie udostępniony wniosek o zwrot nadpłaty. Dokument ten należy zweryfikować, podpisać i przesłać najpóźniej do 1 czerwca. Wówczas ZUS zwróci nadpłatę na konto płatnika najpóźniej do 3 sierpnia.
10: Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty, ZUS rozliczy ją na koncie płatnika do końca roku. W przypadku niedopłaty składki zdrowotnej zaległość należy uregulować do 20 maja przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.
13: Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym razem cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomym zwrocie za świadczenia zdrowotne, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
14: W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domu NFZ.
13: A to powinno być pierwsze, co sprawdzamy. Adres nadawcy. Patrzmy też, czy w wiadomości nie ma błędów ortograficznych czy stylistycznych. No i co najważniejsze, nie klikajmy w podejrzane linki i nie otwierajmy niespodziewanych załączników. Studenci matematyki na Uniwersytecie Śląskim będą dawać korki za wsparcie zbiórki. Chcą w ten sposób pomóc swojemu profesorowi, który choruje na stwardnienie rozsiane. Wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę na internetową zrzutkę i można umówić się na godzinne korepetycje, mówi pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
15: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
13: Korepetycje są prowadzone online, można się na nie zgłosić z każdym matematycznym wyzwaniem.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Popołudniową porą niewykluczone, że parasole mogą się przydać, bo synoptycy zapowiadają, że będzie padać. Ale też jak już nam się wypada, to i ma też się rozpogodzić, więc na tę chwilę ze słońcem również możemy liczyć. Dziś maksymalnie 16 stopni, w kolejnych dniach powyżej 20, a patrząc na weekend to nawet 25 stopni. No i generalnie w tym tygodniu ta pogoda w kratkę, że i to słońce, które będzie nam towarzyszyło, ale też i sporo chmur i możliwy deszcz.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 5,5 minuty po godzinie 11. No to zapraszam na wspólne spotkanie. Łukasz Matusiak, cześć.

0: zasłuchać Metzner i jego Gotham. 19 minut po godzinie 11, to za chwilę w Radiu Sochaczew audycja Puls Miasta, której to gościem będzie Kamila Gołaszewska-Kotlarz, zastępca burmistrza miasta Sochaczew, a w tej rozmowie poruszane zostaną kluczowe inwestycje, czy inicjatywy też, które to wpłyną na codzienne życie mieszkańców oraz przyszłość Sochaczewa. Warto więc zostać na 94,9.
1: Reklama.
2: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
10: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls Miasta.
11: Gościem audycji jest Kamila Gołaszewska-Kotlarz, zastępca burmistrza miasta Sochaczew. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Kilka bardzo pozytywnych informacji mamy do przekazania. Większość dotyczy funkcjonowania miejskich placówek oświatowych. Zacznijmy od tego, że w szkole podstawowej numer 6 pojawi się nowość, a mianowicie stomatologia służąca wszystkim szkołom, uczniom.
12: Dokładnie tak. Już w czerwcu pojawi się właśnie, tak jak pani redaktor powiedziała, gabinet stomatologiczny. Zostanie zapewniony dzieciom bezpłatny dostęp do opieki stomatologicznej ze szczególnym naciskiem na profilaktykę, edukację i budowanie dobrych nawyków higienicznych już od najmłodszych lat. Jest to bardzo ważne. Dla dzieci spoza placówki będzie zorganizowany bezpłatny transport, a na miejscu nad sprawnym przebiegiem wizyt i kwestiami organizacyjnymi czuwać będzie koordynator. W gabinecie będzie pracować oczywiście lekarz oraz higienistka stomatologiczna. I teraz tak, no jak to wygląda? Więc dziecko w szkole może skorzystać z takich świadczeń profilaktycznych jak badania lekarskie, stomatologiczne, czyli po prostu przeglądy, ocena stanu higieny jamy ustnej i instruktaż, zabiegi profilaktyczne. W ramach świadczeń profilaktycznych lekarz dentysta może przyjąć dziecko bez obecności rodzica, o ile rodzic nie wyraził wcześniej pisemnego sprzeciwu i to jest bardzo ważne to. Czyli jeśli na przykład rodzic myśli, że musi wyrazić jakąś zgodę, to tak nie jest. Musi wyrazić sprzeciw. Więc jeśli ktoś jest przeciwko temu, żeby dziecko jakby profilaktycznie było przebadane, to wtedy po prostu musi ten sprzeciw dostarczyć do szkoły, do której dziecko uczęszcza.
11: Natomiast, brak sprzeciwu, tak wejdę słowo, tak, że brak sprzeciwu oznacza zgodę, więc...
12: Tak, oznacza zgodę. Mimo, że przepisy pozwalają na badanie bez rodzica, ma on prawo być obecny przy dziecku podczas udzielania świadczeń zdrowotnych, jeśli wyrazi taką wolę. Rodzic może indywidualnie umówić się na realizację świadczeń profilaktycznych, jeżeli nie wyraża zgody na wyjazd grupowy. Na każdy zabieg leczniczy wymagana jest wyraźna pisemna zgoda, czyli profilaktyka nie wymaga żadnej zgody, tylko ewentualnie sprzeciw, jeśli ktoś nie chce. Natomiast już jeśli po tym badaniu profilaktycznym wyniknie jakaś sytuacja, że trzeba po prostu przeprowadzić leczenie, to wtedy już ta zgoda musi być. Więc to jest bardzo ważne dla nas rodziców. Jeśli chodzi o przebieg całej wizyty, to oczywiście nauczyciel sprawuje nadzór nad uczniami oczekującymi w kolejce. Dziecko wchodzi do gabinetu i tutaj najprawdopodobniej samo, no bo będzie jeden nauczyciel, który opiekuje się, no chyba, że jest taka potrzeba, to wtedy tak jak tutaj wcześniej powiedziałam, być może rodzic też może być. Znaczy rodzic zawsze może być, natomiast musiałby wiedzieć, kiedy dziecko po prostu jedzie na ten przegląd, tak? Po badaniu gabinet często przekazuje krótką informację zwrotną dla rodzica, czyli na pewno jeśli będzie sytuacja taka, że jest jakaś tam próchnica, czy jakaś potrzeba leczenia, to wtedy na pewno będzie to przekazane dziennikiem.
11: I rodzic będzie o wszystkim wtedy wiedział. Przechodzimy do kolejnych tematów i tutaj informacji dotyczących pozyskanych dofinansowań w ramach różnych programów. Zacznijmy od cyfrowego nauczyciela.
12: Tak, cyfrowy nauczyciel jest to takie szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli szkolnych i tutaj chciałam bardzo serdecznie podziękować nauczycielom, którzy wzięli udział w tym szkoleniu, dlatego że wygląda to w ten sposób, że jeśli nauczyciel odbył szkolenie, to jakby szkoła, w której pracuje, dostaje właśnie z tego programu, czyli tak naprawdę z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z KPO, dostaje szkoła środki, więc ja tutaj naprawdę bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję też dyrektorom za to, że tak zmobilizowali swoich nauczycieli. Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli, aby mogli jeszcze skuteczniej wykorzystać nowoczesne technologie w codziennej pracy dydaktycznej. Natomiast najważniejsze jest to, że właśnie te szkoły dzięki temu, że odbyli nauczyciele szkolenie, to po prostu dostali pieniądze i pieniądze dostali, tak. Szkoła podstawowa numer 1, 26 tysięcy na komputery Dell, drukarki 3D oraz 3 zestawy długopisów 3D. Każdy zestaw to jest 6 sztuk. Szkoła podstawowa numer 2, 19 tysięcy złotych i tutaj dostała 4 monitory interaktywne oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne. Szkoła podstawowa numer 3, 24 tysiące złotych i tu szkoła podstawowa numer 3 zakupiła 3 urządzenia wielofunkcyjne, 2 monitory 65-calowe oraz 2 projektory interaktywne. Szkoła podstawowa numer 4, 52 tysiące złotych. Zamówiono 16 jednostek centralnych do komputerów, 2 tablice interaktywne oraz drukarka 3D. Szkoła podstawowa numer 6, 42 tysiące złotych. Szkoła zamówiła 2 urządzenia wielofunkcyjne oraz 2 tablice interaktywne. I szkoła podstawowa numer 7, 32 tysiące. Placówka jest doposażona w 3 komputery stacjonarne, 4 monitory interaktywne oraz urządzenia wielofunkcyjne. Oczywiście szkoły wedle swoich potrzeb wybierały sprzęt. Nikt im tego nie narzucał, więc tutaj... Wspaniale po prostu.
11: I znów są lepiej wyposażone. Tak. Kolejne dofinansowanie udało się pozyskać w ramach programu unijnego Dostępny Samorząd.
12: Tak, Dostępny Samorząd. Miasto Sochaczew zostało zakwalifikowane do udziału w programie Dostępny Samorząd 2.0, realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki udziałowi w projekcie miasto będzie mogło skorzystać z kompleksowego wsparcia obejmującego szkolenie, doradztwo ekspertów oraz możliwość pozyskania grantu na działania poprawiające dostępność usług publicznych i miejskiej infrastruktury dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach programu samorządy mogą realizować przedsięwzięcia związane m.in. z likwidacją barier architektonicznych, poprawą dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, wdrażaniem nowoczesnych standardów obsługi mieszkańców oraz dostosowaniem budynków użyteczności publicznej szkół i innych jednostek miejskich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy rodzin z małymi dziećmi. Więc tutaj jakby no super, super, że się udało po raz kolejny.
11: Udało się również, jeżeli chodzi o Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla miasta Sochaczew.
12: Dokładnie. Miasto Sochaczew otrzymało informację o zakwalifikowaniu projektu Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu miasta Sochaczew do dofinansowania w ramach programu Phoenix. Wartość projektu wynosi 235 400, z czego dofinansowanie to prawie 80% ze środków właśnie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakłada opracowanie i przyjęcie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu, strategicznego dokumentu, który pomoże miastu przygotować się na skutki zmian klimatycznych, takie jak fale upałów, intensywne opady czy inne zagrożenia środowiskowe. Dokument będzie określał kierunki działań zwiększających odporność miasta oraz poprawiających bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzona zostanie również strategiczna ocena oddziaływania na środowisko oraz działania informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców.
11: Już kończymy, ale powiedzmy jeszcze o pieniądzach, które pozyskało przedszkole numer 3.
12: Tak, Miejskie Przedszkole nr 3 przystąpiło do projektu edukacyjnego Liderki i Liderzy Przedszkolnej Edukacji Cyfrowej Mazowsze. W ramach tego projektu na przedszkole pozyskano ponad 6 tysięcy złotych właśnie z unijnego dofinansowania i zaplanowano działania podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli, czyli odbędą się 3 szkolenia i praktyczne warsztaty obejmujące m.in. wykorzystanie grafiki komputerowej i technologii 3D w edukacji przedszkolnej. Więc szkolenia myślę, że pomogą kadrze uatrakcyjnić właśnie proces dydaktyczny w tym przedszkolu.
11: Dziękuję już pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, że naszym gościem audycji była zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
12: Dziękuję bardzo.
10: Puls miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
6: Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Rodrigo i jej nowość na 94,9, 20 minut i będzie 12. Wieczór poetycko-literacki w Kramnicach. To opcja na najbliższy piątek. Zapraszamy już od godziny 18. Wstęp jest wolny. Tu sochacze.pl i zakładka co, gdzie, kiedy. Tam już znajdziecie szczegóły. A my za chwilę pogramy wam jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochacze, Tina Turner, czy do południa także nowe męskie granie.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochacze porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
7: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
8: Lucasfilm przedstawia.
9: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
8: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
9: To co, uciekamy czy walczymy?
8: Gwiezdne wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: No to zaglądamy sobie do Baru Grzegory. Co dziś proponuje jako danie dnia? Macie zupę żurek, to na pierwsze, a na drugie udko pieczone z ziemniakami, a także z surówką z pekińskiej kapusty, ale także w ofercie na dziś ryba smażona, konkretnie dorsz, czy pierogi ręcznie robione, te domowe, to z mięsem pielmieni oraz ukraińskie. No to życzymy Wam smacznego, jeżeli decydujecie się na coś z Baru Grzegory.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ser żółty salami Mlekpol 23,99 za kilogram. Śmietana łaciata 18%, 330 gramów Mlekpol 3,99 za sztukę. Ser pleśniowy Brie naturalny 125 gramów Turek 5,49 za sztukę. Twaróg półtłusty Krajanka Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 25 maja lub do wyczerpania zapasów.
3: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
7: Na zegarach jest już 12.
8: Nowość w sochaczewskich podstawówkach. Już za chwilę uczniowie będą mieli dostęp do bezpłatnej opieki stomatologicznej. W tym serwisie także o pracach drogowych w gminie Campinos. Mamy też zaproszenie do OSP Brzozów na obchody Dnia Dziecka połączone z naborem do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zaproszenie skierowane jest także do dzieci spoza gminy Iłów. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Nowość w szkołach podstawowych w Sochaczewie. Wkrótce uczniowie będą mogli nieodpłatnie korzystać z opieki stomatologicznej. Gabinet powstanie w szkole podstawowej numer 6, ale służyć będzie uczniom wszystkich szkół.
9: Już w czerwcu pojawi się gabinet stomatologiczny. Zostanie zapewniony dzieciom bezpłatny dostęp do opieki stomatologicznej ze szczególnym naciskiem na profilaktykę, edukację i budowanie dobrych nawyków higienicznych już od najmłodszych lat. Jest to bardzo ważne. Dla dzieci spoza placówki będzie zorganizowany bezpłatny transport, a na miejscu nad sprawnym przebiegiem wizyt i kwestiami organizacyjnymi czuwać będzie koordynator. W gabinecie będzie pracować oczywiście lekarz oraz higienistka stomatologiczna, więc dziecko w szkole może skorzystać z takich świadczeń profilaktycznych jak badania lekarskie stomatologiczne, czyli po prostu przeglądy, ocena stanu higieny jamy ustnej i instruktaż, zabiegi profilaktyczne.
8: Mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska Kotlarz. Co ważne, jeśli rodzic nie chce, by jego dziecko było objęte tym programem, powinien pisemnie wyrazić swój sprzeciw.
9: Jeśli na przykład rodzic myśli, że musi wyrazić jakąś zgodę, to tak nie jest. Musi wyrazić sprzeciw, więc jeśli ktoś jest przeciwko temu, żeby dziecko jakby profilaktycznie było przebadane, to wtedy po prostu musi ten sprzeciw dostarczyć do szkoły, do której dziecko uczęszcza.
8: Samorząd gminy Campinos zakończył prace związane z przebudową drogi w Woli Pasikońskiej. To pierwszy etap inwestycji. Wójt Piotr Grzelak zapowiada też kontynuację prac utrzymaniowych na drogach gminnych.
10: Na potrzeby bieżącego utrzymania dróg do gminy Campinos została dostarczone 900 ton klińca za łączną kwotę 85,5 tysiąca złotych. Brutto do 23 czerwca planowane jest dostarczenie kolejnej partii kruszywa, tym razem destruktu asfaltowego w ilości około 700 ton. Prace utrzymaniowe dróg gminnych będziemy realizowali na bieżąco.
8: I jeszcze ciekawe zaproszenie. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowie zachęca do udziału w obchodach Dnia Dziecka połączonych z naborem do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 31 maja od godziny 17, oczywiście na terenie OSP Brzozów. Co ważne, mile widziane dzieci z opiekunami również spoza gminy Iłów. One także mogą dołączyć do drużyny, rozpoczynając na pewno fascynującą i pouczającą przygodę. W programie wydarzenia m.in. wata cukrowa i grill.
11: Trwa akcja poszukiwawcza na jeziorze Juksty na Mazurach. Poszukiwany jest 18-latek, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego. Służby zostały zaalarmowane dziś z samego rana. Trzem osobom udało się wyjść z jeziora w własnych siłach. Ich towarzysz wciąż jest zaginiony. To grupa młodych mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat. Premier Węgier Péter Magyar rozpoczyna dziś swoją pierwszą zagraniczną wizytę po wygranych wyborach. Pierwszy przystanek to Kraków. Ta część wizyty następcy Viktora Orbana w Polsce śledzić będzie Katarzyna Mynaczek. Kasiu, co dokładnie wydarzy się w Krakowie i jaki jest dalszy plan pobytu premiera Węgier w Polsce?
12: Wizyta na Wawelu rozpocznie się po południu. Delegacja ma zwiedzić Katedrę Wawelską i spotkać się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Zaplanowano też złożenie wieńców, między innymi przy pomniku świętego Jana Pawła II, przy krzyżu świętej Jadwigi i przy grobie króla Stefana Batorego. W czasie przejazdu premiera wystąpią jedynie niewielkie utrudnienia w ruchu i jego chwilowe wstrzymanie. Po Krakowie premier Węgier koleją pojedzie do Warszawy, gdzie spotkać ma się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmowę z nim zapowiedział też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na koniec swojej wizyty w Polsce odwiedzi Gdańsk. Tam planowane jest spotkanie z Lechem Wałęsą.
11: To była Katarzyna Mynarczyk. Dziękuję.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: A to wtorek z odcieniami szarości. Choć są takie prognozy, które mówią, że popołudniową porą jest szansa, że trochę się nam wypogodzi i słońce do nas wyjrzy, ale to wszystko może poprzedzić deszcz. Także trzeba liczyć się z tym, że może nam padać. 16 stopni to dzisiejszy maks, ale już jutro do 21 i taka temperatura utrzyma się do soboty włącznie, w niedzielę nawet do 25. No i tak patrzę, że od czwartku, no to już tego słońca powinno być więcej. Weekend ten zapowiada się nam bardzo pogodny.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Dzień dobrych uczynków, na przykład w kalendarzu wśród świąt nietypowych. To proszę bardzo, przy wtorku 19 dniu maja można zrobić coś dobrego.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: zrobiło się nam tak trochę sentymentalnie, bo niektórzy by chcieli wrócić do tych czasów młodości. Bracia Jeremi i Artur Sikorscy i właśnie ich młodość to jedna z tych nowości, którą gramy dla Was w Radiu Sochaczew. 19 minut po 12, 4 seanse tradycyjne, no i 2 w formie kina samochodowego. Taki właśnie jest program tegorocznej edycji sochaczewskiego kina letniego. Czytam o tym na tusochaczew.pl. No i ruszyło już głosowanie internetowe, bo można wybierać spośród blisko 50 filmów, które to chcielibyście zobaczyć, a wśród tych propozycji klasyka gatunku, czyli Matrix, coś przy czym można się wzruszyć, czyli Cudowny Chłopak, animacja, która z kolei bawi do tych łez, czyli Shrek, czy też coś świeższego dla miłośników wyścigów, czyli F1. Filmy z największą liczbą głosów zostaną właśnie wyświetlone w kinie pod chmurką. Póki co nie znamy jeszcze szczegółów odnośnie lokalizacji i terminów spotkań. Ratusz ma to wszystko niebawem potwierdzić. A link do głosowania i instrukcja, jak to zrobić, na tusochaczew.pl, także wpadajcie na portal, no i wybierajcie, co chcecie zobaczyć w ramach letniego kina.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Pozbywaj się nieczystości płynnych za pomocą systemu kanalizacyjnego. Zakład Wodociągów i Kanalizacji zaprasza mieszkańców ulicy Załamanej, Księcia Janusza i Towarowej do przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. Warunki techniczne wykonania przyłączy można otrzymać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Telefon 46 862 82 30 wewnętrzny 24. Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew, etap drugi, część druga. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Jeszcze więcej muzyki.
17: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.

0: najwięcej muzyki na 94,9. Wciąż ją dla was gramy. Za chwilę do niej wrócimy, ale też w Radiu Sochaczew mówimy o niej, no bo przecież głośno było o tym w przeciągu ostatnich kilku dni, bo chodzi o te gwiazdy, które to zagrają na tegorocznych dniach Sochaczewa. Poznaliśmy przecież te największe.
1: Poinformowaliśmy, że na dniach Sochaczewa wystąpi Urszula. Z przyjemnością poinformowałem osobiście, że kolejnym zespołem, który usłyszymy, to Ira. 19 lat temu ostatni raz grali w Sochaczewie, ale ona jest ze snu szczęśliwego Nowego Jorku. Po prostu każdy na pewno usłyszy z przyjemnością.
0: No i będzie można razem z Irą pośpiewać dni Sochaczewa w dniach 12-14 czerwca na deskach Amfiteatru, a oprócz wspomnianej Iry oraz Urszuli, no to wystąpią także Krystyna Giżowska, Farba, Rafał Brzozowski, How We Met, Kabaretka 2, Abba Classic oraz artyści SCK. Ale ratusz zapewnia jednak, że to nie koniec niespodzianek, także pozostaje tylko czekać na więcej. No i na pewno będziemy o tym informować na 94,9. U nas za to za chwilę grupa Manchester.
2: Reklama.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
4: Niepubliczne przedszkole oraz żłobek Świat Malucha zapraszają do wspólnej zabawy. Zapewniamy kreatywne zajęcia, niskie czesne, kameralną atmosferę, naukę języków obcych oraz wykwalifikowaną opiekę. Wszystkie zajęcia dodatkowe w cenie czesnego. Świat Malucha, Sochaczew, ulica Staszica 52 i Traugutta 42. Telefon 602 634 137. światmalucha.net.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Jeszcze więcej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Reklama.

Biała Armia. I 9 minut, nawet niecałe, które to zostały nam do godziny 13, czyli do wiadomości w Radiu Sochaczew. A co w nich? Zaproszenie na dzień otwarty w Komendzie Policji w Sochaczewie. Te szczegóły już o pełnej.

0: autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
3: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
2: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Z pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy ser żółty salami Mlekpol 23,99 za kilogram, śmietana łaciata 18% 330 gramów Mlekpol 3,99 za sztukę, ser pleśniowy Brie naturalny 125 gramów Turek 5,49 za sztukę, twaróg półtłusty Krajanka Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 25 maja lub do wyczerpania zapasów.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko!
6: I jeszcze więcej! Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tatr! W mrówce to wszystko mam!
7: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.
15: W Radiu Sochaczew posłuchajmy wiadomości o 13:00.
16: Na początek zachęta Urzędu Miasta o składanie wniosków o usuwanie azbestu z posesji. W tym serwisie mamy też zaproszenie na ciekawą akcję przedszkola numer 3 w Sochaczewie. Na placu Kościuszki będzie zbierana karma dla psów i nie tylko. Zapraszamy też na dzień otwarty w Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie, połączony z testem sprawności fizycznej. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Urząd Miasta Sochaczew zachęca do składania wniosków o usuwanie azbestu z prywatnych posesji. Nawet jeśli ktoś nie planuje takich prac w tym roku, warto się zgłosić do ratusza, mówi Agnieszka Tomaszewska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.
17: W tym roku również złożyliśmy wniosek o przyznanie dotacji na zabranie eternitu z nieruchomości osób fizycznych. Jesteśmy zainteresowani, prosimy mieszkańców, którzy chcieliby w przyszłości takie prace zrealizować u siebie, aby do nas się zgłaszali. Z tego względu, że nawet jeżeli w danym roku ktoś nie planuje takich robót, to mamy informację, że na przykład będzie zainteresowany w latach następnych, a dla nas jest to o tyle istotne, że my przygotowując wniosek o przyznanie dotacji też musimy zabezpieczyć środki własne w budżecie miasta, więc z odpowiednim wyprzedzeniem. Dlatego te informacje są dla nas bardzo istotne. Kto jest zainteresowany?
16: Z kolei miejskie przedszkole numer 3 w Sochaczewie Wrocławie zachęca do udziału w akcji, której celem jest wsparcie podopiecznych Fundacji Kundelek. Ta pod swoją opieką ma około 80 psów i 40 kotów. O szczegółach nauczycielka wychowania przedszkolnego Klaudia Ziętara.
4: Akcja odbędzie się już w tą sobotę, 23 maja, od 10 do 15 na placu Kościuszki w Sochaczewie. Równolegle ze zbiórką karmy będzie prowadzona sprzedaż ciast. Będą to takie domowe wypieki przygotowane przez naszą społeczność przedszkolną. Także zachęcamy też do kupna po prostu domowych ciast.
16: Cały dochód ze sprzedaży słodkości zostanie przekazany Fundacji Kundelek. Co ciekawe, na akcję przybędzie czworonożny gość.
4: Będzie pani, która jest wolontariuszem właśnie w Fundacji Kundelek. Będzie z pieskiem, który jest do adopcji. Także mam nadzieję, że będzie to też taki szczęśliwy dzień dla tego pieska i może znajdzie kochający dom.
16: Poza karmą dla psów i kotów mieszkańcy proszeni są o przynoszenie ręczników papierowych, podkładów higienicznych, szelek czy żwirku silikonowego dla kotów.
11: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie organizuje dzień otwarty dla kandydatów do służby w policji. Start w najbliższy czwartek w godzinach od 15 do 17 w siedzibie jednostki. Tego samego dnia o godzinie 18 w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Kusocińskiego w Sochaczewie rozpocznie się próbny test sprawności fizycznej dla kandydatów do służby. To szansa na sprawdzenie swoich możliwości w warunkach zbliżonych do oficjalnego etapu rekrutacji.
11: Wiadomości ekonomiczne.
18: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
19: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
20: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
21: Marcin Krzemiński, afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której kostka masła kosztuje między 1 a 2 zł. Społem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
22: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje, z uwagi na to, że no, to jest cena zupełnie nierealna.
21: Mówi prezes Społem Ryszard Jaśkowski. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. W Dęblinie powstanie jedyne w Europie centrum serwisowe, w którym będzie można naprawiać silniki do czołgów Abrams. Wczoraj umowę w tej sprawie podpisały polskie wojskowe zakłady lotnicze z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell. Centrum ma zacząć działać za 2 lata. Będzie naszym masem w rękawie, uważa wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
23: Buduje to zupełnie inne zdolności dla polskiej armii. Dzisiaj gdybyśmy chcieli serwisować czołg do silnika Abrams, musimy go wysłać do Kalifornii albo do Australii. To będzie jedyne w Europie centrum serwisowe dla silników Abrams używanych przez siły zbrojne Polski, Rumunii, przez siły amerykańskie.
21: Łączny koszt inwestycji to 300 milionów złotych. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje ponownie przedłużyć czasowy zakaz przebywania w strefie przy granicy z Białorusią o kolejne 3 miesiące, co oznacza, że obowiązywałby do końca sierpnia. Tak zakłada projekt rozporządzenia w tej sprawie. Peter Modzior rozpoczyna dziś wizytę w Polsce. Zgodnie z zapowiedzią to będzie pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera Węgier.
18: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
19: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
20: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
15: 6 po 13, Łukasz Matusiak, witam ponownie.

0: i jak przyjemnie może być się w pracy właśnie przy takich dźwiękach. To jedna z tych nowości, którą dla Was gramy na 94,9, czyli Kuba i Kuba i ich Stygnie Lato. 20 minut po godzinie 13 jesteście z Radiem Sochaczew. No i przyznam, że czasem potraficie nas zaskoczyć, niemalże wprowadzić się w takie drobne zakłopotanie, no, swoimi pytaniami, co też miało miejsce rano, no bo dziś między innymi Dzień Mycia Samochodów wśród tych świąt nietypowych w kalendarzu. No i Oskar Tomczyk właśnie z tej okazji odebrał taki oto telefon.
1: Dzień dobry, kierowniku.
2: Witam.
1: Kierownik powiedział, że dzisiaj dzień mycia aut.
2: Tak jest.
1: A kiedy będzie dzień seksu?
2: Myślę, że można to połączyć, śmiało.
1: No ja też tak uważam. Dziękuję, miłego dnia.
2: Wszystkiego dobrego.
0: No kiedy dzień seksu? Kiedy dzień seksu? No proszę pana, to bardzo proste, gdy ukochanej nie boli głowa. A jak jednak boli, no to pozostaje wziąć się sprawy we własne ręce.
3: Autopromocja. Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17:00 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.
17: Jak uczyć dzieci mądrego i odpowiedzialnego korzystania z internetu? Jak samorząd wspiera cyfrowe bezpieczeństwo mieszkańców? Audycja Skynet. Bezpieczny internet. W każdy wtorek o 13:25.
18: Sponsorem programu jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl.
19: Witam Państwa, Jan Marciniak, Skynet, Bezpieczny Internet, cykl audycji poświęcony rodzicom, nauczycielom, dzieciom, młodzieży i samorządom, czyli nam wszystkim, użytkownikom internetu. A jak z niego bezpiecznie korzystać? O tym dzisiaj porozmawiamy z naszym gościem, burmistrzem, panem Danielem Janiakiem.
20: Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew, szczególnie rodziców i witam pana redaktora.
19: Szanowny panie burmistrzu, jakie konkretne inicjatywy, programy edukacyjne lub systemy wsparcia w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy miasto Sochaczew realizuje lub planuje wdrożyć we współpracy ze szkołami, aby zarówno uczniowie, jak i kadra pedagogiczna, czyli przede wszystkim ci, co mają największy wpływ na dzieci, byli skutecznie przygotowani do rozpoznawania i reagowania na te zjawiska.
20: Ja muszę powiedzieć, panie redaktorze, że od samego początku, od kiedy zostałem burmistrzem, mam zaszczyt współpracować z moją zastępczynią Kamilą Gołaszewską-Kotlarz, która wcześniej była dyrektorem placówek opiekuńczo-wychowawczych. I doskonale zna ten temat i niebywale go czuje. My od samego początku jako miasto Sochaczew, czyli od maja 2024 roku, wprowadzamy szereg programów, ale też takich treści edukacyjnych, które mają na celu przede wszystkim uchronić młodych mieszkańców Sochaczewa, dzieciaki i młodzież sochaczewską przed takimi cyberatakami. Jedną z takich akcji, którą podnieśliśmy bardzo mocno, to kampania Stop przeciwko hejtowi. Mówiliśmy, że bez względu na to, jaka to jest przemoc słowna, czy zarówno ta, którą spotykamy na ulicy, ale również ta szczególnie internetowa, z którą spotykamy się wszyscy, jest niedopuszczalna i należy mocno reagować. To bardzo ważne, żeby młodzież miała takie wsparcie, nie tylko wśród rodziców, ale też samorządu, dyrektorów i nauczycieli, żeby czuli się po prostu bezpieczni, ale też żeby po prostu mieli do kogo się zwrócić, bo to jest bardzo ważne. Gdy jesteśmy atakowani, często dajemy taką cichą zgodę. Widzimy to, ktoś atakuje naszego kolegę, koleżankę i nie reagujemy, ale też po prostu wynika to z tego, że nie wiemy jak zareagować, nie wiemy komu to zgłosić i nie wiemy czy samo zgłaszanie jest dobre. Dlatego przeprowadziliśmy we wszystkich szkołach taką kampanię i ona cały czas trwa. Ale też mamy bardzo ważną kampanię, którą staramy się cały czas podkreślać i eksponować. To kampania Stop Przemocy Rówieśniczej. I to bardzo też ważny projekt, który podnieśliśmy jako miasto Sochaczew. Ja nie ukrywam, że też mam zaszczyt współpracować z bardzo dobrymi dyrektorami, którzy reagują. Natomiast z racji tego, że też sam jestem dość aktywny w mediach społecznościowych, no to podkreślamy to, że każdy uczeń sochaczewskiej szkoły, a nie tylko uczeń, każda osoba, która jest atakowana w internecie, będzie miała wsparcie burmistrza.
19: A w jaki sposób właśnie burmistrz widzi koordynację działań pomiędzy wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci w Sochaczewie? Czy istnieje w mieście taka stała sieć bezpieczeństwa, na przykład zespół interdyscyplinarny lub platforma komunikacji wspierająca szkoły?
20: Tak, zespół oczywiście interdyscyplinarny jak najbardziej jest, natomiast muszę powiedzieć, jakie działania podejmuję ja i moja zastępczyni. My mamy narady, z którymi spotykamy się zarówno z dyrektorami jednostek wszystkich, nie tylko oświatowych, ale też kultury i rozmawiamy o tych problemach i na bieżąco reagujemy. I to jest bardzo ważne. Każdy taki pojedynczy nawet przypadek osoby, która zostaje zaatakowana w internecie, jest omawiany na takich spotkaniach i wtedy podejmujemy, jakie działania należy kolejne wprowadzić, żeby tej sytuacji na przyszłość nie było. Choć wiemy, że skala jest bardzo duża i ja mocno w to wierzę, że to nie jest tylko kazus Sochaczewa, bo rozmawiam z innymi samorządowcami też, jeżdżąc na wszelkiego typu fora i kongresy, że kiedyś ustawodawca pochyli się nad tym i ureguluje to, bo to jest bardzo ważne w tym wszystkim, że nie mamy zbyt dużo regulacji, jeżeli chodzi o takie ataki w internecie.
19: Prezes Krzysztof Skorupski, prezes Skynetu, wchodząc ze współpracą z samorządami, ale również wchodząc z siecią światłowodową Skynet, między innymi do Sochaczewa czy do powiatu sochaczewskiego, nie tylko myślą przewodnią jego było to, żeby wprowadzić światłowód dla mieszkańców, którzy go nie mają, ale również sam ma dzieci, więc chciał właśnie zainicjować takie coś jak bezpieczeństwo w internecie, żeby z tego bezpieczeństwa i z tego internetu korzystać, żeby z tego internetu korzystać bezpiecznie. Jak wiemy, zazwyczaj jest tak, że internet jest miejscem edukacyjnym, jest miejscem, gdzie można zdobywać bardzo dużo wiedzy. Można też dużo rzeczy się nauczyć poprzez jakieś na przykład podcasty, ale O tym bezpieczeństwie jakoś za dużo się nie mówi w kontekście bezpośredniości takiej, takich na przykład o pornografii, o tym, że dzieci bardzo dużo korzystają z tego internetu w szkołach, chociaż chyba teraz już w szkołach nie można korzystać z telefonów komórkowych.
20: Ja muszę powiedzieć, że niejednokrotnie podczas spotkania z panem prezesem Krzysztofem Skorupskim, który często w rozmowach jest wizjonerem i naprawdę stara się przewidywać tego typu działania. Omawiamy szczególnie bezpieczeństwo w internecie i te działania, które pan prezes podejmuje razem z firmą Skynet na ziemi sochaczewskiej są bardzo cenne. Natomiast czy się nie mówi? Może mówi się za mało, tak chciałem powiedzieć, bo zaczęło się rozmawiać o bezpieczeństwie. Ta tarcza security, gdzie podchodzimy do internetu, to jest bardzo ciężkie do wyważenia, muszę powiedzieć, bo z jednej strony mamy argumenty na temat wolności słowa i każdy z nas jest obywatelem bez względu na swój wiek i ma prawo do swobodnej wypowiedzi.
19: Oczywiście.
20: I z tym nie należy negować, ale z drugiej strony musimy wyznaczyć pewną granicę, gdzie ktoś jest wyśmiewany, gdzie ktoś jest publicznie upokorzony w sposób i przede wszystkim ta anonimowość, uważam, ta swoboda do założenia randomowego konta, no-name'owego i zaatakowania każdej osoby w dobie też sztucznej inteligencji, gdzie zarówno filmy czy obrazy są generowane ad hoc, po prostu w ciągu sekundy, to jest bardzo niebezpieczne. Mówimy tutaj o niekorzystaniu podczas lekcji. Tak, mówimy o telefonach, natomiast ten internet będzie i to jest dobre narzędzie do wykorzystywania. Człowiek powinien korzystać z internetu, bo to narzędzie, które pomaga nam w naszej pracy, życiu codziennym. Natomiast musimy to w pewien sposób uregulować, ponieważ gdy będzie to szło w kierunku kompletnych braku regulacji, to po prostu wymknie nam się to spod kontroli. Ja po prostu obserwuję teraz, szczególnie na platformach społecznościowych, rolki, gdzie sztuczna inteligencja generuje nam praktycznie wszystko. I jeszcze my, pokolenie... nawet do milenialsów, dojdźmy osób, jesteśmy w stanie odróżnić, czy ktoś się zmarł, czy nie zmarł. Zobaczmy, jak możemy generować obrazy, filmy, manipulować tym. Naprawdę fake informacje są teraz produkowane masowo, a to nie na tym rzecz polega. Musimy mieć po prostu to uporządkowane i jak zaczniemy porządkować, to ja uważam, że wtedy też zacznie się naturalny sposób robić bezpieczniej. Tego nam brakuje.
19: Problemowe używanie internetu przez młodzież staje się coraz poważniejsze właśnie i te wsparcie psychologiczne i pedagogiczne jest bardzo ważne. Czy wsparcie psychologiczne i pedagogiczne właśnie jest w obszarze miasta do tego, żeby pomagać no, dzieciom, młodzieży, ale również i nauczycielom.
20: Jeśli chodzi o tak duże wsparcie, to oczywiście też również starostwo powiatowe jest to zaangażowane i widać te działania. Również miasto Sochacze w placówkach oświatowych deklaruje takie wsparcie. Natomiast też uważam, że jeszcze coraz bardziej powinno się przykuwać uwagę, fokusować na te działania i może w przyszłości też samorząd, jednym z jego działań będzie prowadzenie takich placówek. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o samorządy miejskie czy gminne, nie ma takiego działania. Natomiast my też troszkę wychodzimy z szeregu, troszkę wychodzimy do przodu. Chcemy już w tym momencie reagować.
19: Okej, no to tak naprawdę temat, można o nim rozmawiać cały czas, ponieważ jest tego bardzo dużo. Czy sextortion, jak tłumacząc, można powiedzieć, że chodzi tutaj głównie o wyłudzenia, czy też e-hazard, który u młodzieży, czy też u dorosłych już...
20: Mówiąc slangiem młodzieżowym, to po prostu scam.
19: Dokładnie.
20: I musimy uważać, żeby na ten scam się nie naciąć, no.
19: Dokładnie tak. Więc chciałbym się jeszcze zapytać, jaki apel ma pan burmistrz do rodziców, do nauczycieli, w jaki sposób można ich przekonać do tego, żeby naprawdę o tym zaczęli myśleć codziennie.
20: Jak wszystko, również internet jest dla ludzi. Korzystajmy z niego mądrze, ale tu po prostu jedno słowo jest bardzo kluczowe w korzystaniu z internetu. Szacunek. Szanujmy innych użytkowników, szanujmy się w komentarzach. Pamiętajmy o tym, że ktoś to czyta. My nawet dorośli, to też apel do dorosłych. Szanujmy się w komentarzach, bo to czytają dzieci i biorą z nas przykład. Jak będziemy o tym pamiętali, to na pewno ten internet będzie szedł w jedną stronę. Nie atakujmy, nie wyżywajmy się w internecie. Merytoryczna dyskusja zawsze jest potrzebna, krytyka również burmistrza, konstruktywna, jak najbardziej tak. Natomiast pamiętajmy, że często używane słowa przez dorosłych są czytane przez dzieci, a niekoniecznie powinny się pojawiać w przestrzeni publicznej.
19: Okej, okay, no to w takim razie bardzo dziękuję panu, panie burmistrzu, za możliwość porozmawiania na tematy bardzo ważne. I w cyklu Skynet Bezpieczny Internet, w cyklu audycji Skynet Bezpieczny Internet, moim i państwa gościem był burmistrz miasta Sochaczew, pan Daniel Janiak. Dziękuję bardzo.
20: Bardzo dziękuję i pozdrawiam zarówno wszystkich użytkowników firmy Skynet, jak i również słuchaczy radia Sochaczew. Korzystajmy bezpiecznie z internetu.
19: Dziękuję bardzo.
1: Była to audycja Skynet. Bezpieczny internet.
21: Sponsorem programu jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl

0: Reklama.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród. I dziecku.
4: Hej, nie dotykaj przycisków.
5: Podobasz mi się, młody.
4: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
3: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
8: I to już prawie 14.
9: Kryzys demograficzny dotyka także Sochaczewa. Mimo to porodówka w naszym szpitalu działa, a nawet podnosi standardy usług. W tym serwisie będzie też o ważnym jubileuszu szkoły podstawowej w Teresinie, a także o badaniach mammograficznych, które tradycyjnie z okazji Dnia Matki oferuje Sochaczewski Ratusz. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Kryzys demograficzny dotyka także szpitala powiatowego w Sochaczewie. Jednak mimo, że rodzi się coraz mniej dzieci, szpital utrzymuje oddział położniczy, a nawet dokonywane są tu pewne inwestycje, mówi wicedyrektor Wiesława Załuska.
10: Zachęcamy pacjentki, żeby u nas korzystały ze świadczeń, dlatego że został wyremontowany. Mamy piękne sale porodowe, warunki dla pacjentek z oddzielnymi toaletami, dla rodziców, dla ojców, możliwość udziału w porodzie, znieczulenia też. Natomiast kryzys ten niestety nas również dotyka, dlatego że chociażby w 2023 roku w szpitalu urodziło się naszym ponad 400 dzieci. Natomiast chociażby w ubiegłym roku niespełna 300, natomiast w tym roku widzimy dalszą tendencję spadkową, i to nas bardzo martwi. Natomiast decyzja jest taka, że ze względów społecznych oddział położniczy z pododdziałem neonatologicznym nadal będzie funkcjonował.
9: Za chwilę kulminacja obchodów związanych z jubileuszem 70-lecia Szkoły Podstawowej w Teresinie i 30-lecia nadania placówce imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Od początku roku szkolnego podjęto szereg działań związanych z okrągłą rocznicą, a już w środę oficjalna uroczystość.
11: Zaczynamy mszą świętą w Bazylice w Niepokalanowie, której będzie przewodził arcybiskup metropolita warszawski Adrian Galbas. Po tej części kościelnej odbędzie się złożenie kwiatów i odśpiewanie hymnu szkoły przed pomnikiem świętego Maksymiliana Kolbego w Niepokalanowie, a potem dzieci i młodzież szkolna przejdą takim pochodem przez ulicę Teresina tutaj do szkoły, gdzie odbędzie się ta część oficjalna w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
9: Mówił wicedyrektor szkoły Tomasz Daczko. I zmieniamy temat. Wzorem poprzednich lat, także i w tym roku w okolicy Dnia Matki, sochaczewianki mogą skorzystać z bezpłatnej mammografii. Akcja jest skierowana do mieszkanek naszego miasta nieobjętych programem profilaktycznym NFZ, które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 2 lat. Mammobus stanie na placu Kościuszki w sobotę 23 maja w godzinach między 9 a 15. Zapisy prowadzi Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta. Koszty badania pokrywa ratusz.
0: Łotewskie wojsko informuje o wtargnięciu obcego drona w przestrzeń powietrzną Łotwy. Podrywane zostały myśliwce NATO patrolujące przestrzeń powietrzną trzech państw bałtyckich. Ruch pociągów na granicy wschodniej został wstrzymany. Mieszkańcom m.in. Krasławia, Preili, Lucyna, Rzeżyc oraz ich okolic nakazano szukanie schronienia w budynkach. Z powodu zagrożenia w przestrzeni powietrznej w szkołach zawieszono trwające egzaminy z języka ojczystego. Łotewski minister obrony informuje, że był to najprawdopodobniej dron ukraiński. Dwaj Polacy znaleźli się wśród laureatów nowej nagrody Unii Europejskiej. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek odebrali dziś w Strasburgu europejskie ordery zasługi, przyznawane po raz pierwszy w historii. Unia w ten sposób postanowiła honorować osoby, które nie tylko wierzyły w ideę zjednoczenia Europy, ale efektywnie ją budowały. Wałęsa otrzymał najwyższy tytuł o nazwie wybitnego laureata, Buzek o nazwie honorowego.
12: To dla mnie ogromny zaszczyt. Traktuję to wyróżnienie jako uznanie dla was wszystkich, całego Parlamentu Europejskiego. To, co udało się zrobić, to dzięki wam. Dziękuję wam.
0: Mówił tuż po wręczeniu orderu Jerzy Buzek. Na liście nagrodzonych znaleźli się również Wołodymyr Załański i Angela Merkel. Łącznie 20 nazwisk z całego kontynentu.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: No jeśli wypatrujecie słońca, niewielka szansa na to, że ono się pojawi. Choć synoptycy w swoich prognozach zapowiadali, że popołudniową porą. No jest ten cień szansy, ale tak samo jak to, że może nam popadać. No zobaczymy, czy jeszcze to w najbliższym czasie się sprawdzi, bo czasem z tymi prognozami to jak z wróżeniem z fusów. Mamy nadzieję, że w tych kolejnych dniach już będzie lepiej i tego słońca faktycznie zdecydowanie więcej. Tak to też jest zapowiadane i wyższe wskazania, bo weekend to mówimy tu nawet o 25 stopniach.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Jak pracujecie do 16, to jeszcze niecałe dwie godzinki i pyk, będzie można wyskoczyć do domu. To już 5 po 14 i jeszcze więcej muzyki. Tak nazywa się ten program. No to w Radiu Sochaczew właśnie do niej wracamy. Fly!

0: you well, I wish you well. Tak, no łatwiej się śpiewa, no nie? Rita Ora już za nami, 12 minut po godzinie 14. Cały czas jesteście z Radiem Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki, no to za chwilę pogramy Doda i jej Wodospady. To na przykład, a przed nami za to Motoserce 2026, jeżeli chodzi o te wydarzenia, które w mieście, 18. edycja. No i zapraszamy już w najbliższą sobotę od godziny 10 do amfiteatru na Podzamczu, bo będzie można pomóc, podzielić się krwią, to przede wszystkim, ale też i dobrze pobawić, bo co w programie, to między innymi koncerty, no i właśnie, kto zagra?
1: Świli Królowa, Roni Ferrari, Motyle, Etna, Dr. Swag, Klaudia Zielińska, Girls Make Party, Feliverse, Bero. Od 23 zaczynamy dyskotekę i tak planujemy na wysokości godziny 12, czyli północy, skończyć tę imprezę, więc bardzo mocno, intensywnie.
0: No i potańcowa też będzie, jak słyszycie, o tym mówił Bartosz Otręba, czyli organizator z ramienia Boruta MC Poland, ale to nie wszystko. Tych atrakcji oczywiście jest dużo, dużo więcej, no i te szczegóły znajdziecie na tusochaczew.pl. Odsyłamy na portal.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków. Lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą,
5: och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Jeszcze więcej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
18: A dzisiaj w naszym studiu jest Klaudia Ziętara, nauczyciel wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Sochaczewie. Dzień dobry.
19: Witam serdecznie.
18: Dziś porozmawiamy o akcji, która za chwilę będzie miała miejsce w naszym mieście. Cel to pomoc zwierzętom. Skąd właściwie pomysł na takie wydarzenie?
19: Tak naprawdę u nas w przedszkolu duży nacisk kładziemy na rozwój empatii też u dzieci i chęć pomagania, więc staraliśmy się połączyć te dwie rzeczy. No i zrodził się gdzieś tam pomysł właśnie zorganizowania takiej akcji dla zwierząt. Myślę, że jest to też fajne, ponieważ łączy to tak naprawdę całą naszą społeczność, integruje i kadrę, i rodziców, więc są wszyscy zaangażowani. Chcieliśmy też wyjść z tym naszym pomysłem na zewnątrz, do mieszkańców. Wierzymy, że mieszkańcy Sochaczewa i okolic też mają wielkie serca i chcą pomagać.
18: To zacznijmy od tego, komu chcemy pomagać tym razem.
19: Są to zwierzęta z Fundacji Kundelek. Są to zwierzęta przede wszystkim pieski, ale też koty. Tutaj będziemy zbierać głównie karmę dla tych zwierząt, ale też wszystkie potrzebne artykuły. Tak naprawdę i koce, ręczniki, zabawki, miski, ręczniki papierowe, chusteczki nawilżane. To wszystko jest bardzo potrzebne, także zachęcamy.
18: A kiedy się akcja odbędzie? I gdzie?
19: Akcja odbędzie się już w tą sobotę, 23 maja, od 10 do 15 na placu Kościuszki w Sochaczewie.
18: Tam będzie można przynieść karmę, ale też będzie inna forma zbierania środków.
19: Tak, równolegle ze zbiórką karmy będzie prowadzona sprzedaż ciast. Będą to takie domowe wypieki, przygotowane przez naszą taką społeczność przedszkolną. Także zachęcamy też do kupna po prostu domowych ciast.
18: Ale będzie też akcent kundelkowy prosto z fundacji.
19: Tak, będzie pani, która jest wolontariuszem właśnie w fundacji Kundelek. Będzie z pieskiem, który jest do adopcji. Także mam nadzieję, że będzie to też taki szczęśliwy dzień dla tego pieska i może znajdzie kochający dom.
18: Kto pierwszy, ten lepszy.
19: Dokładnie.
18: Do kochania czworonożnego zwierzaka. Jaki jest odbiór akcji w społeczności przedszkolnej?
19: Wszyscy są bardzo zaangażowani, tak naprawdę i kadra, i rodzice, tutaj też dzieci chętnie uczestniczą i w rozmowach na temat pomocy zwierzakom, no i nie mogą się już doczekać tego dnia, gdy w sobotę mogą przyjść wspólnie z rodzicami, odwiedzić nas, no i też dołożyć swoją cegiełkę, pomóc. Myślę, że daje im to też dużo radości.
18: Data wydarzenia też nie jest przypadkowa, tutaj należy o tym wspomnieć.
19: Tak. Planując to wydarzenie, chcieliśmy zorganizować je blisko 22 maja, ponieważ wtedy przypada Dzień Praw Zwierząt, więc jest to dla nas też ważna data. Podkreślamy też to w zajęciach z dziećmi. Przekazujemy im takie wartości, że zwierzęta również czują, są ważne, chcą naszej miłości, opieki, troski, więc zwierzę to nie jest rzecz i staramy się to podkreślać też na zajęciach z dziećmi.
18: Też wiemy, że wiele jest takich fundacji, stowarzyszeń, które zajmują się zwierzętami na terenie powiatu sochaczewskiego. Dlaczego akurat padło na Kundelka?
19: Ponieważ jest to gdzieś tam blisko mojego domu zamieszkania takiego, skąd pochodzę, więc ta fundacja gdzieś tam siedziała już w mojej głowie i chęć zorganizowania tego dużo wcześniej. No a teraz po prostu z panią dyrektor doszłyśmy do wniosku, że to jest odpowiedni moment, żeby zorganizować coś takiego.
18: Ale pewnie też ma pani zwierzęta.
19: Tak, zwierzęta tak naprawdę od małego gdzieś tam w moim życiu były obecne. I pieski, i koty. Teraz aktualnie mam kota. Gdzieś tam wcześniej były też chomiki, więc te zwierzęta cały czas gdzieś tam są ze mną.
18: Też co warte uwagi, tutaj oprócz oczywiście takiego poparcia dyrekcji jest też patronat nad wydarzeniem burmistrza.
19: Tak, jest patronat, z czego się bardzo cieszymy i to pokazuje, że też takie wydarzenia związane z robieniem dobra dla zwierząt też są ważne, tak? Więc cieszymy się z tego, że jesteśmy objęci tym honorowym patronatem miasta.
18: Będą podobne akcje w przyszłości?
19: Planujemy, zobaczymy jak będzie z tą akcją, jaki będzie odbiór, ale wierzymy w to, że uda się zorganizować też w przyszłości coś takiego.
18: A co poza tym dzieje się w przedszkolu?
19: Teraz najbliższym takim wydarzeniem będzie piknik rodzinny, który odbędzie się już 22 maja w piątek. Także zapraszamy. To jest taka uroczystość naszej społeczności przedszkolnej. Będą obecni rodzice, będą występy dzieciaków, będą też takie domowe wypieki, mnóstwo atrakcji. Także zapraszamy też.
18: To na zakończenie proszę jeszcze o zachęcenie naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tej akcji sobotniej.
19: Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej akcji. Wierzymy, że razem możemy zrobić coś dobrego. Wierzymy, że mieszkańcy również mają otwarte serca i są chętni do pomocy tak jak my, także zapraszamy.
18: I przypomnijmy jeszcze, gdzie i kiedy się spotykamy i co przynosimy ze sobą.
19: Sobota, 23 maj, od godziny 10 do 15. Można nas znaleźć na placu Kościuszki. Zabieramy ze sobą karmę, smycze, zabawki dla zwierzaków, koce, ręczniki, ręczniki papierowe, chusteczki. To wszystko będzie bardzo przydatne.
18: I tutaj musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. W naszym studiu była Klaudia Ziętara, nauczyciel wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Sochaczewie.
19: Dziękuję bardzo.
5: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: króla, jej konik na biegunach. I 21 minut. Tyle pozostało nam do godziny 15. Słuchacie Radia Sochaczew. Pewnie już kojarzycie naszą cowtorkową audycję, czyli Sekrety Szefa Kuchni, w której to dajemy wam różne fajne kulinarne podpowiedzi, a ostatnio takim z tematów był halloumi.
1: Halloumi to ser. Ser, który idealnie nadaje się do smażenia, do grillowania. I tu znowu to, o czym mówimy w zasadzie chyba za każdym razem, że znowu krótka obróbka. Im dłużej będziemy go grillować bądź smażyć, tym bardziej on zrobi się twardy i gumowy i tego się już cofnąć nie da. Chodzi o to, żeby on był złoty, żeby skórka zrobiła się chrupiąca i to wystarczy.
0: Mówiła restauratorka Katarzyna Siekierska. No właśnie, maj sezon grillowy, to można też i takie halloumi wrzucić na ruszcz zamiast popularnej kiełby. Sekrety Szefa Kuchni już dziś po godzinie 18. Zapraszamy w imieniu Tomka Marciniaka.
2: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks.
2: To promocja. Reklama.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
9: Reklama.

0: Reklama.
1: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządowych. Rządu województwa mazowieckiego.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
8: I to już prawie godzina. 15.
9: Liceum Chopina w Sochaczewie gotowe na obchody stulecia swojego istnienia. Zainteresowani udziałem w wydarzeniu mogą już rejestrować się przez specjalną zakładkę. Ratusz przypomina o całodobowym dostępie do dyżurnych miasta. Są po to, aby pomóc w nagłych sytuacjach. Warto zapisać sobie ten numer. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą szuka wolontariuszy. To szersza akcja, która może wydać ciekawe owoce. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Liceum Chopina w Sochaczewie dopina ostatnie szczegóły obchodów stulecia swojego istnienia. Finał uroczystości zaplanowano na 10 października. W programie spotkanie z absolwentami, premiera jubileuszowej publikacji, występy artystyczne, a dla chętnych bal. Od poniedziałku na stronie szkoły działa specjalna zakładka, przez którą można się zapisać na wydarzenie.
10: Bardzo serdecznie zapraszam. Chciałbym tylko przypomnieć, że każdy z uczestników ma do wyboru rejestrację na część oficjalną. Otrzymacie Państwo pakiet upominkowy, książkę pamiątkową zjazdu, tarczę szkoły, identyfikator, notes, długopis, opaskę identyfikacyjną w odpowiednim kolorze w zależności od wybranej opcji uczestnictwa oraz poczęstunek. Oczywiście będzie to forma bufetu.
9: Mówił Dariusz Miłkowski, dyrektor Liceum Chopina. I zmieniamy temat. Ratusz przypomina, że w Sochaczewie pracują dyżurni miasta. Są oni dostępni dla mieszkańców całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Warto zapisać sobie ten numer telefonu.
11: Jeśli zauważą Państwo nagłe sytuacje wymagające nagłej i pilnej interwencji, zachęcamy do kontaktowania się z dyżurnymi. Pozwolę sobie tylko przypomnieć numer kontaktowy 46 862 36 82 bądź można kontaktować się mailowo na adres dyżurny miasta@sochaczew.pl.
9: Mówił kierownik referatu komunikacji zewnętrznej Urzędu Miasta Jakub Pokraska.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą szuka młodych wolontariuszy. Jak przyznaje dyrektor placówki Radosław Jarosiński, to szersza akcja, która może wydać ciekawe owoce.
12: To jest taka, można powiedzieć, szersza akcja, która ma na celu zachęcić młodzież do zapoznania się z pracą muzealnika, zapoznania się z historią, a także do dosyć, można powiedzieć, dla niektórych ciekawego spędzenia wakacji. Umożliwia to poznanie, że tak powiem, muzeum od podszewki, od tej drugiej strony. Może niektórzy marzą o tym, żeby zajrzeć, co mamy w magazynach, jak to wygląda. Będą mieli właśnie okazję się przekonać, wziąć udział być może nawet w inwentaryzacji, w jakichś naszych działaniach muzealnych, które no kto wie, może wykształcą nam jakichś przyszłych pasjonatów historii, przyszłych muzealników.
9: Kto wie. Kolejna porcja wiadomości lokalnych już za godzinę. Zapraszam. W Europarlamencie w Strasburgu wręczono po raz pierwszy europejskie ordery zasługi. Otrzymali je m.in. były prezydent Lech Wałęsa oraz były premier Jerzy Buzek. Na miejscu w Strasburgu jest Tomasz Ruchowski z redakcji zagranicznej. Tomasz, powiedz, jak uzasadniano przyznanie orderów polskim politykom?
13: Jak tłumaczyła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, nowy order zasługi, nowy, bo wręczany jest po raz pierwszy, dostają te osoby, które pomogły budować Europę. When it was difficult. Nagradzamy tych, którzy, gdy było trudno, a efekt był nieznany, postanowili przewodzić, podejmowali decyzje, mając świadomość, że mogą nie widzieć ich skutków. They might never see. Wałęsa dostał order pierwszej klasy, tak jak prezydent Wołodymyr Zełenski, nieobecny tu w Strasburgu, oraz Angela Merkel, co nie wszystkim się podoba, bo była kanclerz Niemiec, była wyrozumiała wobec Rosji. Z kolei Buzek dostał nagrodę drugiej klasy, podobnie jak między innymi szef watykańskiej dyplomacji Pietro Parolin.
9: Przebywający w Strasburgu mogą dodatkowo wybrać się na nową interaktywną wystawę poświęconą Jackowi Kuroniowi. Jest powiązana z listopadową premierą filmu Piotra Domalewskiego Nasza rewolucja o Jacku i Grażynie Kuroniach.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Delikatnie nam dmucha, ale raczej ten wiatr nie powinien sprawiać większych kłopotów. Chmur tych sporo, to na pewno i wciąż możliwy ten przelotny deszcz. W kolejnych dniach możemy liczyć na rozpogodzenia. Środa. Ta wygląda już zdecydowanie lepiej. Tego słońca więcej i do 21. I taka też temperatura do soboty włącznie. Niedziela tu nawet 25. Czwartek jeszcze mogą pojawić się przelotne opady, a później piątek, sobota i niedziela ponownie będziemy cieszyć się słońcem.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: To brak słońca nadrabiamy tak muzycznie, bo nie brakuje go w tym nagraniu. Ricky Martin już teraz. To 5 minut po 15 i jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Łukasz Matusiak, cześć!

0: niezawodna, jej papi. 18 minut po godzinie 15, słuchacie Radia Sochaczew. No i wracamy do tego też, co mogliście usłyszeć w popołudniowej rozmowie. No bo przecież Miejskie Przedszkole nr 3 w Sochaczewie zaprasza do udziału w akcji Paczka dla Psiaczka. To wydarzenie nieprzypadkowo odbywa się w tym czasie, bo dzień wcześniej przecież, no bo ta impreza w sobotę, a w piątek 22 maja przypada bowiem Ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt. I tak naprawdę pomóc może każdy.
1: Akcja odbędzie się już w tą sobotę, 23 maja, od 10 do 15 na placu Kościuszki w Sochaczewie. Równolegle ze zbiórką karmy będzie prowadzona sprzedaż ciast. Będą to takie domowe wypieki przygotowane przez naszą społeczność przedszkolną. Także zachęcamy też do kupna po prostu domowych ciast.
0: Więc będzie można coś się dorzucić, o czym mówiła koordynatorka tej akcji Klaudia Ziętara. No a zbiórka karmy dla psów i kotów, które to pod opieką Fundacji Kundelek i nie tylko, bo można też przynieść rzeczy, które są potrzebne, takie jak miski, smycze, nawilżane chusteczki, ręczniki papierowe czy też zabawki. Zachęcamy raz jeszcze do udziału.
2: Radio Sochaczew. Reklama.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
17: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: Gdzie postoicie, to na pewno nogę z gazu będzie trzeba ściągnąć w okolicach ronda w Kuznocinie. Z jednej i z drugiej strony tych samochodów zdecydowanie więcej, ale też podobnie ronda przy Szelu. Patrząc na obwodnicę, to też w cierpliwości będzie trzeba się uzbroić. Poza tym rondo w Wiskitkach na przykład, to nie wygląda to źle i na A2 wjedziecie i zjedziecie z niej raczej nie napotykając większych utrudnień i sama A2 czy to do Warszawy i od Warszawy, czy w drugim kierunku do Łodzi, tu też bez kłopotów. Dla tych, którzy wyjeżdżają ze stolicy, no to tu już może być kłopotliwie z kolei na 92, bo Ożarów, Ołtarzew, a później Błonie, no to tu już ten ruch spowolniony i tak samo Stare Babice, czyli 580, sytuacja podobna. 92 na Łowicz i od Łowicza, tu z kolei bez kłopotów, podobnie jak 705 na Skierniewicy i od Skierniewicy. Nowa Sucha, tu jedynie wahadło, o którym wam przypominamy. Jak to wygląda patrząc na Brochów, no to w tym kierunku jadąc, odbijając od Chodakowa, też nie widać, by coś niepokojącego się działo. No i samo miasto, zerknijmy, w których miejscach ciaśniej. Na tych głównych skrzyżowaniach, tu na pewno Warszawska z Piłsudskiego i 600-lecia, czy w okolicach 1 Maja i Żeromskiego, ale to także Warszawska przy Traugutta i z drugiej strony Płocka jadąc mostem od Łowickiej i Gawłowskiej, no i Traugutta tu od Licalnej 15 sierpnia, czy z drugiej strony Staszica, też tych samochodów nam przybyło. 46 863 22 22, jeżeli na drogach coś się dzieje, koniecznie dzwońcie, dajcie znać.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
2: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
8: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
12: Jak tak, to Allegro.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
15: Reklama.

0: autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja. Odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
4: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
5: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
6: Lucasfilm przedstawia.
7: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
6: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
7: To co, uciekamy czy walczymy?
6: Gwiezdne wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
8: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Reklama.
13: Jest 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
14: Przed nami 15. edycja Motoserca na bulwarach w Sochaczewie. Szykuje się duże wydarzenie, będą koncerty i atrakcje dodatkowe, a wszystko w szczytnym celu. Gmina Teleśń będzie się zmieniać i to bardzo. Powodem budowa lotniska Port Polska. Studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przedstawili swoje wizje tego rozwoju. Można je już oglądać. W tym serwisie mamy też ważne przypomnienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jowita Leszczyńska, zapraszam na wiadomości lokalne. Koncerty, motolotnie, balony, strefa gastronomiczna, miasteczko zdrowia, piana party, stare samochody, a to wszystko w szczytnym celu. Przed nami 15. edycja sochaczewskiego Motoserca. Impreza odbędzie się w amfiteatrze i na bulwarach nad Bzurą w sobotę 23 maja.
15: Zaczynamy od Kuchot. Od 14.30 Świli Królowa, Roni Ferrari, Motyle, Etna, Dr. Swag, Klaudia Zielińska, Girls Make Party, Feliverse, Bero. Od 23.00 zaczynamy dyskotekę i tak planujemy na wysokości godziny 12, czyli północy, skończyć tę imprezę, więc bardzo mocno, intensywnie. Jeżeli chodzi o klucz dobierania zespołów, to staraliśmy się usatysfakcjonować każdego.
14: Mówił Bartosz Otręba z Boruta MC Poland. Od początku istnienia najważniejszym celem organizowanej przez motocyklistów w całej Polsce imprezy jest zbiórka krwi. Tak też było, jest i będzie w Sochaczewie. Jak zawsze wydarzeniu przyświecać też będzie lokalny cel charytatywny. Wsparcie Mai i Stasia Tarasów z gminy Sochaczew. Gmina Teresin będzie się zmieniać i to wyjątkowo. Powodem budowa lotniska o nazwie Port Polska. W wyniku współpracy między spółką CPK, Politechniką Warszawską a władzami gminy studenci architektury przedstawili kilka koncepcji rozwoju gminy. Każda z nich koncentrowała się na innym zagadnieniu. Mieszkalnictwie, przemyśle, transporcie, usługach czy rekreacji i turystyce. Wystawę tych prac można obejrzeć w Gminnej Bibliotece Publicznej do końca września bieżącego roku. Za chwilę ważny termin dla osób prowadzących działalność gospodarczą, mianowicie do 20 maja część płatników musi złożyć do ZUS-u roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubiegły rok. O szczegółach rzecznik regionalny ZUS-u Wojciech Ściwiarski.
2: Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne pozwala ustalić kwotę składki należnej za dany rok na podstawie osiągniętych w nim przychodów lub dochodów. Rozliczenie należy uwzględnić w dokumentach za kwiecień, które płatnik zobowiązany jest przekazać do ZUS-u najpóźniej do 20 maja. Jeśli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata składki, a przedsiębiorca nie posiada zaległości z tytułu składek ani nienależnie pobranych świadczeń, na jego profilu w EZUS-ie zostanie udostępniony wniosek o zwrot nadpłaty. Dokument ten należy zweryfikować, podpisać i przesłać najpóźniej do 1 czerwca. Wówczas ZUS zwróci nadpłatę na konto płatnika najpóźniej do 3 sierpnia.
14: Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty, ZUS rozliczy ją na koncie płatnika do końca roku. W przypadku niedopłaty składki zdrowotnej zaległość należy uregulować do 20 maja przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.
16: Wiadomości ekonomiczne.
17: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
18: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą kur, usługi koparkami.
20: Marcin Krzemiński. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której kostka masła kosztuje między 1 a 2 zł. Z Połem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
21: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje, z uwagi na to, że no, to jest cena zupełnie nierealna.
20: Mówi prezes z Połem Ryszard Jaśkowski. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. W Dęblinie powstanie jedyne w Europie centrum serwisowe, w którym będzie można naprawiać silniki do czołgów Abrams. Wczoraj umowę w tej sprawie podpisały polskie wojskowe zakłady lotnicze z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell. Centrum ma zacząć działać za 2 lata. Będzie naszym masem w rękawie, uważa wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
22: Buduje to zupełnie inne zdolności dla polskiej armii. Dzisiaj gdybyśmy chcieli serwisować czołg do silnika Abrams, musimy go wysłać albo do Kalifornii, albo do Australii. To będzie jedyne w Europie centrum serwisowe dla silników Abrams używanych przez siły zbrojne Polski, Rumunii, przez siły amerykańskie.
20: Łączny koszt inwestycji to 300 milionów złotych. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje ponownie przedłużyć czasowy zakaz przebywania w strefie przy granicy z Białorusią o kolejne 3 miesiące, co oznacza, że obowiązywałby do końca sierpnia. Tak zakłada projekt rozporządzenia w tej sprawie. Peter Modzior rozpoczyna dziś wizytę w Polsce. Zgodnie z zapowiedzią to będzie pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera Węgier.
17: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
18: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
13: 5 po 16, tu Radio Sochaczew i moja i twoja muzyka. Tak rozpoczynamy popołudnie we wtorek 19 maja. Tomek Marciniak, popołudniowe dzień dobry dla wszystkich, zarówno dla tych, którzy już po pracy, jak i tych, którzy tak jak ja jeszcze muszą trochę popracować.

0: 12 po 16 na zegarach, czas i pora na dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor Biuro Podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 20 po 16 już na zegarach, słuchacie Radia Sochaczewy. My tymczasem wracamy do tego, co działo się w weekend, nie tylko w Sochaczewie, ale w całym mieście. Chodzi o Noc Muzeów, a jedną z takich atrakcji była nocna obiegówka czasowa zorganizowana po raz kolejny przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, który wyszedł z bardzo prostego, aczkolwiek skutecznego nastawienia, że świetna zabawa to jest podstawa dobrego samopoczucia. I w sobotni wieczór zaprosił wszystkich chętnych na zorganizowany bieg w piżamach. By uczestnicy nie zawiedli, a kilkadziesiąt poprzebieranych osób stawiło się na bieżni stadionu przy Warszawskiej 80, by wspólnie spędzić ten sobotni wieczór. I było wesoło, śmiesznie i naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Nie zabrakło wśród uczestników burmistrza naszego miasta, pana Daniela Janiaka, który już teraz opowie o biegu, a także o całej nocy muzeów.
1: Po raz kolejny nocny bieg w piżamach zorganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Genialna noc muzeów w Sochaczewie. Ja muszę powiedzieć, że mam też to troszkę inną, taką swoją nazwę, ale to już takie moje bardziej prywatne są przemyślenia, nie tylko też jako burmistrza Sochaczewa, że to jest noc bycia razem. Widać to w każdej jednostce kulturalnej, sportowej, na terenie ziemi sochaczewskiej, nie tylko samego miasta Sochaczew. I to jest piękne, że spotykamy się i między innymi możemy się spotkać, żeby pobiec w piżamach raz w roku.
2: Autopromocja.
3: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
6: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
13: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
14: Moja i Twoja muzyka.
15: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
16: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
15: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
14: Reklama.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie 2026 i nareszcie, no nareszcie informacje dla kierujących w Radiu Słuchaczy.
2: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
3: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
4: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
1: No, bardzo trudno poruszę się na Traugutte i na moście w kierunku centrum. Tutaj stoicie w dużym korku, stoicie też na Staszica, na Piłsudskiego od Olimpijskiej po Warszawską, na to tej ostatniej też ruch wzmożony jadąc od centrum handlowego. Więcej samochodów przy pokoju ulicy Alei 600-lecia i ulicy Trojanowskiej. Na 15 sierpnia też ruch wzmożony, zwłaszcza przy centrach handlowych. Jeżeli chodzi o obwodnicę, tutaj sytuacja wcale lepiej nie wygląda. Od Kuznocina po Wojtówkę w tym momencie dosyć mocno natężony ten ruch. Tak samo jak i na 50 jadąc od Bielice już stoicie i to dosyć sporo, jadąc w kierunku ronda na Żyrardowskiej. Dołowicza, Skierniewic i Żyrardowa czysto. Od Żyrardowa już stoicie na węźle w Wiskitkach do miejscowości Sokule. Sięga korek, sama dwójka w kierunku Łodzi i Warszawy. Tutaj nie widzę żadnych utrudnień. Utrudnienia na pewno na wysokości Piorunowa, skręt na pas i później w centrum Błonia, Ołtarzewa i Ożarowa Mazowieckiego. W Lesznie na 580 z każdej ze stron trzeba jedną zmianę świateł odstać, podobnie jak i w Zielonkach, tam utrudnienia i na rondzie w Starych Babicach. Blizna Jaśnińskiego i Łaszczyńskiego też zakorkowane, czyli sam wjazd do stolicy trasą numer 580 dokładnie.
2: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
3: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
4: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
5: Reklama.
6: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
7: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
8: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
9: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
11: Moja i Twoja muzyka.
12: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
13: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

0: Zbliżamy się do 17 i kolejnej porcji wiadomości, później trochę o pogodzie, a następnie znów wrócimy do muzyki Garcia na horyzoncie, także nie odchodźcie nigdzie daleko od radia.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
1: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję.

0: Bony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w Browce to wszystko mam!
2: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
7: Reklama.
8: Zbliża się 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Przed burzami w ponad połowie kraju ostrzegają synoptycy. W Polsce jest już nowy węgierski premier, to jego pierwsza zagraniczna wizyta. Fani Metaliki gotowi na wieczorny koncert. Agnieszka Trojanowska-Bis, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Alert obowiązuje w 9 województwach w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. IMGW do 23 przewiduje gwałtowną pogodę, w tym silny deszcz, a lokalnie grad w województwach dolnośląskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, opolskim i pomorskim.
7: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Myśliwiec F-16 sił NATO zestrzelił drona prawdopodobnie ukraińskiego w estońskiej przestrzeni powietrznej, o czym informuje minister obrony Estonii. Według lokalnych mediów bezzałogowiec został unieszkodliwiony w okolicach jeziora Varsjorf na południu kraju. W sprawie trwa dochodzenie, o czym informuje NATO. Premier Węgier Peter Madziar rozpoczął w Polsce swoją pierwszą zagraniczną wizytę po wygranych wyborach. Pierwszy przystanek to Kraków, a jutro Warszawa. Peter Madziar jutro spotka się z prezydentem, premierem i marszałkiem Sejmu. Później pojedzie jeszcze do Gdańska, gdzie ma zobaczyć się z Lechem Wałęsą, o czym Maciej Kluczka.
10: To nie jest wyłącznie wizyta kurtuazyjna. Peter Madziar zabiera ze sobą grupę ministrów, tak by od początku mówić o możliwych polach współpracy. Problem w tym, że Madziar nadal chce współpracować gospodarczo z Rosją, wytyka Zbigniew Kuźmiuk z PiS.
11: Donaldowi Tuskowi nie powinno się to podobać.
12: To, co my możemy zrobić, to zaproponować Węgrom dostęp do naszych portów, do surowców, które są sprowadzane przez Polskę.
10: Odpowiada wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
12: Ale to będzie wyzwanie, żeby przekonać Węgrów do szybkiego odejścia od importu paliw z Rosji.
10: W tym czasie premier Madziar prowadzi też negocjacje z Komisją Europejską w sprawie uruchomienia węgierskiego krajowego planu odbudowy.
9: Były prezydent Lech Wałęsa i były premier Jerzy Buzek odebrali w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pierwszy Europejski Order Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. Otwierając ceremonię, szefowa Roberta Metsola podkreśliła, że Unia Europejska nie została nam podarowana, ale została zbudowana traktat po traktacie, kryzys po kryzysie, po zniszczeniach II wojny światowej, by zbudować silniejszą i lepszą Europę. Europejski Order Zasługi ma uhonorować tych, którzy postanowili odbudować Europę. Metallica wystąpi dziś wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach gigantycznej trasy. Koncert tego zespołu to wielki metalowy rytuał i spotkanie kilku pokoleń fanów ciężkiego grania, o czym Grzegorz Kozioł.
13: Pierwszy raz na Metalice?
14: Nie, już tu 18. Teraz zaczynamy pierwszy od Chorzowa, jeszcze będziemy 4 razy. Cardiff, Londyn.
13: Co jest takiego w Metalice?
15: Dobre brzmienie. Wszystko, czego można szukać w muzyce, jest w Metalice.
14: Ona zakochana w Jamesie. Miłość dla Jamesa. Ale i wybaczam.
16: Ja jestem opiekunką syna 10 i 12 lat. Ja Metaliki nie słucham, ale oni słuchają.
9: Metallica występowała w Polsce już kilkanaście razy, a w Chorzowie trzykrotnie. Ostatnio w 2008 roku na Stadionie Śląskim obecnych było około 60 tysięcy osób. Dziś może ich być o 10 tysięcy więcej.
7: Pogoda.
17: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Po takim pochmurnym i nawet chłodnym poranku, popołudnie i zachód naprawdę jest bardzo przyjemny. Ciepło, 16 stopni, lekki wiatr towarzyszy nam z północnego zachodu, a słonko za horyzont zajdzie o 20.33 bez opadów dziś, a co czeka nas w nocy, a także jutro, o tym za godzinę.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 3 po 17, tu Radio Sochaczew i Moja i Twoja Muzyka. Mówiłem przed 17, że na horyzoncie kreuje się Garcia i oto ona, Karim Baderuna.

0: Jeszcze tylko dwa dni pozostały wam na to, aby zapisać się na tegoroczną 24. edycję turnieju dzikich drużyn o puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. Przypomnę, ten turniej jest rozgrywany w Sochaczewie od 2001 roku. Zawody odbędą się 30 maja na stadionie przy Warszawskiej 80, a zapisy do 21 maja przyjmuje Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Piłsudskiego 65, pokój 110. Można zadzwonić 864 1830, ale tego czasu już jest naprawdę bardzo, bardzo mało. O tym, w jakich kategoriach będzie w tym roku toczyła się rywalizacja, opowie główny pomysłodawca tego wydarzenia, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Małecki.
1: Zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób mogło wziąć udział w turnieju, ale też, żeby mniejsze dzieci nie musiały rywalizować ze starszymi, żeby podzielić jak najlepiej na kategorie wiekowe, i dlatego jest taka szeroka formuła, żeby dzieci w zbliżonych rocznikach grały między sobą na jednym boisku, dzieci w kolejnych rocznikach na drugim i tak dalej. I przypomnę, gramy w kategoriach wiekowych Skrzat, Orlik, Junior i kategoria Open, czyli tam nikt nie sprawdza wieku urodzenia, od 16 lat wzwyż, natomiast bardzo mocno uczulamy, tak jak zawsze, ja na prośbę sędziów to robię, w kategoriach dziecięcych, tych nieletnich, musi być legitymacja
0: szkolna. To bezwzględnie, przypomnę, zapisy kończą się za dwa dni, 21 maja.
2: Autopromocja.
3: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Moja i Twoja muzyka.
11: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
12: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
7: Reklama.

0: Słuchacie Radia Sochaczew na 94,9 FM. Dziś 19 dzień maja, a to oznacza, że równo miesiąc dzieli nas od zmian w zasadach kupowania w sklepach internetowych. Będą one musiały umieszczać w widocznym miejscu na stronie internetowej przycisk o możliwości odstąpienia od umowy. To ma ułatwić konsumentów, na przykład robienie zwrotów. W sklepie internetowym jednak powoli przygotowują się do tych zmian, mówi Michał Wójcik z Alcendo.
1: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
0: A brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta.
2: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
5: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Masz Allegro Smart?

0: lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: przeglądam sobie internety, no i olśniło mnie, że przecież trwa sezon komunijny w całej Polsce, jeżeli chodzi o Sochaczew, no to już kilka parafii jest po pierwszej komunii świętej 2026, ale okazuje się, że nie we wszystkich szkołach jeszcze były i nie we wszystkich szkołach jeszcze dzieciaki dostąpiły tego sakramentu. O tym piszemy m.in. na tusochaczew.pl, gdzie jeszcze nie było komunii pierwszej, a przy okazji, jak już tam zajrzycie, to bardzo ciekawy artykuł również o działkowcach z powiatu sochaczewskiego, którzy otrzymali wsparcie od marszałka województwa mazowieckiego. Zapraszam do lektury.
1: Radio Sochaczew.

0: Za chwilę wiadomości o 18, a w nich o rozmowie szefów MON i Pentagonu na temat żołnierzy USA. Pozostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Zbliża się 18. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Już po rozmowie szefów MON-u i Pentagonu na temat żołnierzy USA.

0: wojsko o dronach zauważonych na Lubelszczyźnie. Pomorski samorząd chce wspierać lokalne smaki, będzie przyznawać certyfikaty. Miriam Lipińska, a na początek minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po telefonicznej rozmowie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Pete'em Hegsethem. Rozmowa dotyczyła obecności żołnierzy USA w naszym kraju. Jak przekazał szef MON, żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła, a Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: To tylko ćwiczenia systemu obrony powietrznej, uspokaja dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, odnosząc się do informacji o dronach i samolotach zauważonych na Lubelszczyźnie w powiecie chrubieszowskim. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Mieszkańców wschodniej części województwa lubelskiego zaniepokoiły latające im nad głowami drony. W środku dnia bez żadnej informacji wcześniej. A że to tereny tuż przy granicy z Ukrainą, więc mogli mieć powody do niepokoju. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych dopiero po południu zamieściło w mediach komunikat, że są to ćwiczenia systemu obrony powietrznej, które potrwają do środy. Biorą w nich udział jednostki sił powietrznych i wojsk lądowych.
0: Koniec akcji poszukiwawczej na jeziorze Juksty w Warmińsko-Mazurskiem. Jak podała policja, odnaleziono i wydobyto na powierzchnię ciało mężczyzny. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy jest to poszukiwany od rana 18-latek, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego. A do wypadku doszło dziś rano. Rowerem płynęły w sumie 4 osoby. To tegoroczni maturzyści z Mazowsza, którzy przyjechali na Mazury, by wypocząć. Rower przewrócił się, gdy płynący nim postanowili zamienić się miejscami. Dwie osoby samodzielnie dopłynęły do brzegu, jedną trzymającą się roweru podjęli z wody strażacy. Czwarta nie dopłynęła do brzegu. Jest tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 13-latka na Mazurach nad jeziorem Arklickim. Wcześniej każdy z nich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Najcięższy, dotyczący spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią, usłyszał mężczyzna, który pobił 13-latka. Chłopiec po uderzeniach pięścią i nogą doznał obrzęku płuc i mózgu. Pozostała trójka jest podejrzana m.in. o pomocnictwo w tym zdarzeniu i nieudzielenie pomocy. Podejrzani częściowo przyznali się do winy, grozi im nawet do żywocie. Do tragedii doszło w ostatnią sobotę nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany. I na koniec zmieniamy temat. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. To będzie nowa jakość promocji regionalnej kuchni, mówi marszałek Mieczysław Struk.
3: Dzięki tej sieci rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak, to jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu, z produktów, które są wytworzone na terenie województwa pomorskiego. Chcemy pokazać, że tych produktów jest ogromna ilość.
0: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczane stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Słońce powoli zaczyna chylić się ku zachodowi. W nocy temperatura do 7 stopni spadnie w Sochaczewie i okolicach, ale bez opadów. Natomiast jutro słonecznie i cieplej od 16-17 na Pomorzu Wschodnim i w Kotlinach Górskich około 20 w centrum do 23 na Podlasiu. Będzie słonecznie, bez opadów, także idzie ciepło, bowiem z dnia na dzień ta temperatura będzie rosła.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 2:18, tu Radio Sochaczew i moja i Twoja muzyka. A w tej godzinie tradycyjnie audycja Sekrety Szefa Kuchni. Dziś będzie naprawdę smacznie, będzie wiosennie. Także zapraszam do wysłuchania rozmowy z Katarzyną Siekierską, restauratorką i właścicielką restauracji Serapi.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
2: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
1: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
3: Witamy w kolejnej audycji Sekrety Szefa Kuchni. Moim i Państwa gościem jest Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka restauracji C'est la vie w Sochaczewie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Będziemy dziś podejmować ponownie temat wiosenny, ale będzie coś dla łasuchów, bo jak ja to zawsze powtarzam, łasuchy są wśród nas i dzielimy je na dwie kategorie. Jedni się do tego przyznają, drudzy się nie przyznają, a będziemy rozmawiać
4: Będziemy
3: rozmawiać o deserach, bo po dobrym obiedzie, o którym już żeśmy rozmawiali, wiosennym obiedzie, to taki deser też w tematyce właśnie tej pory roku, najpiękniejszej w roku według mnie, jest jak najbardziej wskazany. Truskawki, tiramisu z prosecco, to jest pierwszy temat deseru wiosennego. Co to takiego, bo powiem szczerze, że choć może nie jestem aż tak bardzo, czego nie widać, zwolennikiem deserów, to brzmi naprawdę kusząco i zachęcająco.
4: Tak, w ogóle tak naprawdę chyba odwołujemy już trochę wiosnę i wchodzimy w sezon letni, bo myślę, że wszyscy już czekają na słońce i wspaniałą pogodę. A truskawki są bardzo letnie. I z tym nam się też kojarzą, zresztą chyba są najbardziej wyczekiwanym smakiem właśnie lata. I przede wszystkim myślę, że w ogóle są takim produktem, który kojarzy nam się bardzo z domem, z wakacjami, już z tym takim momentem takiego trochę rozluźnienia i luzu, chociażby dla części naszej młodzieży i dzieci, które już liczą dni do wakacji, prawda? To nasze truskawkowe tiramisu z prosecco jest takim idealnym deserem dla osób, które nie do końca kochają tą wersję tiramisu z kawą, albo po prostu chcą troszeczkę tej sezonowej odmiany. I deser bardzo prosty tak naprawdę, biszkopty nasączamy prosecco, robimy krem na bazie mascarpone, układamy sobie warstwę sosu truskawkowego i może proporcje, bo te proporcje się pewnie przydadzą. Krem robimy na bazie śmietanki kremówki, takiej śmietanki
3: 30-36%,
4: mhm. Bierzemy 200 ml, łyżkę cukru, 200 gram mascarpone, prosecco, około 30 biszkoptów, truskawki, cukier, truskawki może, bo zrobimy sobie z tego taki mus, 2 szklanki truskawek, 4 łyżki cukru. Te truskawki kroimy na ćwiartki, wkładamy do garnka, zasypujemy cukrem i odstawiamy sobie na 30 minut. Później gotujemy do momentu, aż one się rozpadną i ten sos zgęstnieje. Zostawiamy do wystygnięcia, no i zajmujemy się już.
3: Czyli nie idziemy na łatwiznę, że wsypujemy do blendera pokrojone
4: ćwiartki? Nie, no to ćwiartki. To zrobimy sobie nie. Dodatkowo. Okay. Tak, tutaj robimy sobie taki mus, gotujemy te truskawki. Jak zgęstnieje, w mikserze ubijamy sobie tą śmietankę z cukrem, później powoli dodajemy partiami mascarpone i już jakby na mniejszych obrotach, mascarpone nie lubi dużych obrotów, więc na jakichś takich mniejszych obrotach albo nawet łyżką mieszamy, łączymy śmietanę z mascarpone. Prosecco wlewamy do miseczki, tak jakbyśmy robili tiramisu z kawą. Dosłownie na chwilę zanurzamy, na sekundę zanurzamy, od razu wyjmujemy biszkopt z prosecco, układamy warstwami. Warstwa zanurzonych w prosecco biszkoptów, na to wylewamy sobie, tak dokładnie, ser ze śmietaną, do tego później warstwę tego naszego musu z truskawek. I później kolejną warstwę biszkoptów zanurzonych prosecco, kremu. I w ten sposób dochodzimy do końca. Natomiast bardzo fajnie jest do tego zrobić jeszcze mus ze świeżych truskawek, tak jak powiedziałeś. I ten mus położyć na samej górze albo dopiero po pokrojeniu na porcję. Polać sobie taką porcję jeszcze świeżym musem z truskawek. Udekorować pokrojonymi truskawkami i mamy deser.
3: Zawsze mam problem, nie wiem do końca, która droga jest bardziej prawidłowa. Tak a propos tego musu, który już którym polejemy całość. Mieszamy z cukrem i ze śmietaną 30 na przykład, czy tylko sam cukier?
4: Nie, ten świeży mus, tak, który chcemy użyć jako świeży, nie ten gotowany, tak, tak. Mhm. To tak naprawdę zamiast cukru możemy w ogóle do tego użyć miodu. Będzie naprawdę pyszne, trochę to podkręca ten smak i bardzo fajnie się do tego też sprawdza na przykład mięta i trochę soku z cytryny. I to wszystko po prostu blendujemy na gładką masę.
3: Czyli bez śmietanki.
4: Bez śmietanki. Bez śmietanki. Śmietanę już mamy w kremie.
3: No tak, bo on jest w tym mascarpone. Czyli bez śmietanki, czyli zastępujemy cukier miodem. Ile tego miodu? Łyżeczka, dwie?
4: Myślę, że tak na pół kilograma truskawek można użyć 2-3 łyżeczki miodu.
3: 2-3 łyżeczki miodu i trochę mięty do tego, żeby tam troszeczkę zmienić
4: łyżeczki,
3: ten...
4: Łyżki,
3: tak.
4: Łyżki, oczywiście.
3: Czyli te, no, do takie...
4: Tak,
3: jak
4: ale warto
3: do zupy,
4: dodać
3: do
4: tego...
3: Herbaty,
4: tak. Dokładnie, tak, to te do zupy. Warto dodać troszeczkę soku z cytryny, on fajnie podkręci. W ogóle truskawki kochają zioła, więc bardzo fajnie do tego pasuje nam mięta.
3: I mamy deser truskawki, tiramisu i prosecco. To jest pierwszy z deserów wiosennych, a za chwilę porozmawiamy o drugim.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o twoje zdrowie.
2: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
1: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
5: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
1: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Moja i twoja muzyka.
6: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
2: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
1: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
3: Przypomnę, że gościem audycji Sekrety Szefa Kuchni jest Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka C'est la vie w Sochaczewie. Rozmawiamy dziś o deserach wiosennych, a nawet, jak powiedziałaś na samym początku naszej rozmowy, już letnich, wakacyjnych, no bo te truskawki to już wchodzą w ten okres wakacji, na które czekamy cały rok. I to jest prawda, bo chyba nie ma owocu, na który... No nie wiem, teraz czereśnie ostatnio takie są modne, ale nie wiem, czy przebiją.
4: No sama chyba truskawki. No generalnie Polska jest największym producentem truskawek.
3: Zdecydowanie.
4: Tak.
3: I drugi deser,
4: wiem,
3: o którym będzie...
4: przebije.
3: No nie, przynajmniej ja też o tym nie słyszałem. Drugi deser też będzie związany z truskawkami, a będzie to placek z truskawkami i kruszonką. Też brzmi bardzo, bardzo apetycznie.
4: Tak. To mieliśmy deser bezpieczenia, tutaj trochę uruchomimy piekarnik i będziemy piekli. Jest to mega proste, myślę, że każda pani domu taki placek, zwykły placek z truskawkami albo nawet i z innymi owocami, bo tutaj tak naprawdę możemy szaleć, jeśli chodzi o owoce, a nawet je mieszać, robiła. To jest taki naprawdę klasyk, który przy tym krótkim też sezonie truskawkowym na pewno zrobi robotę. Do ciasta takiego potrzebujemy 200 g miękkiego masła, cukier około 180 g, 4 jajka, 300 g mąki, 2 łyżeczki proszku. Wszystko razem mieszamy, najpierw ucieramy masło z cukrem, później dodajemy sobie po jajku, mąkę, proszek do pieczenia, przekładamy do formy. Układamy na tym świeże owoce pokrojone, truskawki i w zasadzie... A no świetnie do tego pasuje oczywiście kruszonka, tak? No kruszonka jakby chyba każdy odrywał kruszonkę od ciasta, myślę. W dzieciństwie zresztą nie tylko.
3: Od drożdżowego zazwyczaj.
4: No to dokładnie. No i robimy kruszonkę. Na taką kruszonkę potrzebujemy 100 g mąki, 50 g cukru, 50 g zimnego masła. To wszystko sobie ucieramy w ręku. Posypujemy ten nasz placek i wkładamy do pieca na 180 stopni na jakieś 40 minut. Oczywiście fajnie by było, żebyśmy tych truskawek mocno nie wciskali. To jest też istotne, żebyśmy nie wciskali ich mocno w ciasto, bo to nam spowoduje, że ten placek zostanie lekki, puszysty, jeśli one zostaną na wierzchu, nie będziemy ich tam mocno wciskać.
3: Ktoś zapyta, czy można dodać świeże truskawki do placka, czyli pieczemy bez truskawek.
4: No oczywiście, że tak. Świeże truskawki to my możemy podać do, w zasadzie do wszystkiego. I nawet jak kroimy placka, to tak samo jak przy tiramisu. Możemy znowu zrobić sobie mus z truskawek, ten na zimno, z miodem czy z cukrem, jak to oczywiście woli. I podając taki placek, możemy go sobie polać takim musem, do tego dołożyć świeże truskawki. Jak najbardziej łączymy pieczone ze świeżymi, łączymy te truskawki pod każdym.
3: Tak, to jest taki typowy deser po niedzielnym obiedzie, albo jak spodziewamy
4: tak,
3: się w niedzielę gości.
4: Krótki, tak. Szybki, robi się szybko, więc...
3: To ile? 30-40 minut trwa cały proces praktycznie?
4: Nawet myślę, że szybciej.
3: Nawet szybciej.
4: Tak, nawet szybciej, bo mówię, tutaj samo przygotowanie tego ciasta jest naprawdę krótkie. Wrzucamy później wszystko do pieca, więc no, razem z pieczeniem myślę, że w godzinę się wyrobimy.
3: Nie ma chyba żadnego problemu, żeby ozdobić go później jakimiś dodatkowymi...
4: Tu możemy sobie poszaleć.
3: Owocami.
4: Oczywiście.
3: Możemy, prawda? Jakaś malina może być, teraz też już się pojawiły, także...
4: Tak.
3: Także myślę, że tutaj też nie będą się gryzły te owoce.
4: Ale kochamy truskawki i musimy koniecznie z nich korzystać jak najwięcej, bo to, tak jak w przypadku wielu takich sezonowych warzyw i owoców, one są po prostu krótko.
3: No powiem szczerze, że polska truskawka smakuje zdecydowanie lepiej niż te importowane z zachodu.
4: A przede wszystkim ona tak naprawdę ma też więcej witaminy C niż cytryna. Więc to jest naprawdę bardzo zdrowy owoc.
3: Ciekawa informacja. Czyli więcej niż cytryna.
4: Tak.
3: Proszę bardzo. Czyli nie dość, że smacznie, nie
4: tak,
3: dość, że...
4: Porównując w 100 gramach cytryny, truskawki, truskawka jest bogatsza w
3: Witaminę C.
4: Dokładnie.
3: Zwłaszcza ta polska, najlepsza na świecie. Jedzmy to, co jest nasze, bo naprawdę nie musimy się tym wstydzić, a to, co powiedziałaś, teraz jest sezon i trzeba wykorzystywać te owoce, które mamy.
4: Z sezonem jest tak, że czasem po prostu nagle on się kończy i my się dopiero łapiemy, że kurczę, jeszcze bym pojadła truskawek.
3: No na razie to się łapiemy za głowę, patrząc na cenę truskawek.
4: I na pogodę.
3: I na pogodę, tak, bo ta pogoda ma przełożenie na owoce, ale im więcej słońca, tym one są po prostu słodsze, prawda? Ale warto, naprawdę warto, no bo ten okres truskawkowy, nazwijmy go sezon truskawkowy, wiecznie trwać nie będzie, a takie dania, jak choćby te desery, o których dzisiaj rozmawialiśmy, są naprawdę tego warte. Dziękuję za przybycie do studia. Przypomnę, że gościem audycji Sekrety Szefa Kuchni była Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka restauracji Selawi w Sochaczewie.
4: Dziękuję.
0: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem audycji jest restauracja Selawi, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o twoje zdrowie.
2: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
1: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
5: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Za 22 minuty 19. Słuchacie Radia Sochacze i programu moje jeszcze, więc moja i twoja muzyka na 94.9 FM. A propos muzyki, to kolejne gwiazdy odsłonięte przez sochaczewski ratusz, jeżeli chodzi o tegoroczne dni Sochaczewa. Przypomnę, będziemy przeżywać je od 12 do 14 czerwca. A chodzi o legendy polskiej muzyki. I tak, Urszula wystąpi 13 czerwca w Sochaczewskim Amfiteatrze. Natomiast dzień później będziemy mogli posłuchać formacji Ira. To jeden z najbardziej zasłużonych zespołów polskiego rocka. Przypomnijmy, że dotychczas poznane gwiazdy Dni Sochaczewa, bo to jeszcze nie koniec, to Farba, Rafał Brzozowski, czy Kabaret, K2, czy ABBA Klasyk. No, będzie się działo.
1: Reklama. Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.zskz.pl. Dołącz do Kozuba.
2: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

MC Hammer i jego 5 ciastek, 9 do 19 na zegarach. Niby inflacja idzie do góry, niby na półkach wszystko jest droższe, a tu okazuje się, że mamy rekordową liczbę osób wnioskujących o kredyt. W marcu wnioski o kredyty mieszkaniowe złożyła najwyższa liczba osób od 18 lat. Zrobiło to ponad 63 tysiące osób, tak wynika z danych rynek pierwotny.pl i rankomat.pl. To o 42% więcej niż w lutym, o 72% więcej niż rok temu i najwięcej od 2008 roku. Zdaniem autorów raportu przyczyną są obawy o pogorszenie warunków kredytowych związane z wojną na Bliskim Wschodzie. Jaki będzie drugi kwartał? No, tego jeszcze póki co nie wiemy. Pomimo Bush i Antek Smykiewicz, tak sobie myślę, że pomimo tego, co się dzieje, to trzeba optymistycznie patrzeć do przodu z uśmiechem i z taką radością do drugiego człowieka. Za chwilę też Kate Perry, a później już wiadomości o 19:00 oczywiście w Radiu Słuchaczy.

0: Za chwilę 19, za chwilę wiadomości, a w nich o tym, że niestety jutro będzie droższe tankowanie.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Jest punktualnie 19. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
4: Jutro tankowanie będzie droższe niż dziś. Premier Węgier w drodze do Warszawy dziś gościł w Krakowie. Sprawdzimy też, kiedy polskie truskawki będą wreszcie tańsze. Miriam Lipińska. Jutro maksymalne ceny benzyny i diesla będą wyższe niż dziś. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 52 grosze, za benzynę 98 7 zł 7 groszy, a za olej napędowy równo 7 zł za litr. Tym samym tankowanie będzie jutro droższe o 10-15 groszy na litrze, zależnie od rodzaju paliwa. Nowy premier Węgier Peter Modzior zakończył swoją wizytę w Krakowie. Na Wawelu spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Podczas spaceru Drogą Królewską na rynek główny został powitany przez prezydenta Aleksandra Miszalskiego przed urzędem miasta. To stara tradycja, że wybrany premier Węgier w pierwszą swoją zagraniczną podróż przyjeżdża do Polski, mówił szef węgierskiego rządu podczas konferencji prasowej na Wawelu.
5: Jestem dumny z tego, że dzięki zaufaniu węgierskich wyborców mogę jako premier kraju pracować nad tym, żeby wzmacniać tysiącletnią przyjaźń i Związek Polsko-Węgierski.
4: Węgierski premier jedzie właśnie pociągiem do Warszawy, gdzie jutro ma spotkać się m.in. z premierem i prezydentem. A na koniec swojej wizyty Peter Modzior poleci z Donaldem Tuskiem do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Przed nami burzowy wieczór. Ostrzeżenia obowiązują dla części Dolnego Śląska i Opolszczyzny oraz województwa lubuskiego, a także dla części województw mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i lubelskiego. Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. W konsultacjach jest projekt ustawy w tej sprawie. Zwiększy się katalog leków, które będą mogły przepisać. Oprócz tego wystawią też krótkie, 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łozińska.
6: Chcemy finalnie, żeby to pielęgniarka bądź położna mogła orzec o czasowej niezdolności, czyli wystawić L4. Jeżeli nie dostaniemy tych kompetencji, to i tak trzeba będzie tego pacjenta odesłać do lekarza tylko po to, żeby właśnie wystawił to zwolnienie.
4: Krytykowane są natomiast zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas nauki, co według środowiska odbije się na jakości opieki. Polskie truskawki nadchodzą. Do tej pory było ich mało przez chłód, deszcz i brak słońca. Ale niebawem szykuje się poprawa pogody, która przyniesie wysyp truskawek, a wraz z nim także spadek cen, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach.
7: Prognozy są optymistyczne, że pod koniec tygodnia już ta podaż znacznie wzrośnie, a ceny na pewno spadną.
4: Na razie kilogram krajowych truskawek na rynku hurtowym kosztuje 20-25 zł. Na jakie ceny możemy liczyć w szczycie truskawkowego sezonu?
7: 15-12 to jest, myślę, że do osiągnięcia.
4: Na giełdzie w Broniszach są też już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień. Młoda kapusta kosztuje 3 zł, młode ziemniaki i ogórki 4-5 zł, rzodkiewki od 1,5 do 2 zł, a pomidory malinowe po 7 zł.
0: 3 minuty po 19, słuchacie Radia Sochaczew na 94,9 FM. Dziś 19 dzień maja, wtorek. Iwona, Iwo i Urban obchodzą imieniny i to im składamy najlepsze życzenia. Dziś Światowy Dzień Fair Play, mycia samochodów czy dobrych uczynków. No dobrym uczynkiem na pewno jest umyć żonie samochód, prawda? Można połączyć dwa do jednego? Można. No to panowie, do działa. Jeszcze jest widno, słonecznie, ładnie, także nie ma na co czekać, co będziecie siedzieć w salonie. Wszystkiego dobrego dla wszystkich świętujących. Tomek Marciniak, witam ponownie. A dla was wszystkich już teraz Sarsa i Zakryj.

0: 18 po 19 już na zegarach. Tymczasem wczoraj ruszyła rejestracja osób zainteresowanych udziałem w obchodach stulecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Będzie ona prowadzona przez stronę Liceum Ogólnokształcącego. Przypomnę, że w tym roku mamy dwa takie jubileusze stulecia istnienia. Oprócz sochaczewskiego Chopina świętuje też sochaczewska 80. Więcej szczegółów na temat obchodów Liceum Chopina wyjaśnia już teraz dyrektor tej placówki, Dariusz Miłkowski.
1: Bardzo serdecznie zapraszam. Chciałbym tylko przypomnieć, że każdy z uczestników ma do wyboru rejestrację na część oficjalną. Otrzymacie Państwo pakiet upominkowy, książkę pamiątkową zjazdu, tarczę szkoły, identyfikator, notes, długopis, opaskę identyfikacyjną w odpowiednim kolorze w zależności od wybranej opcji uczestnictwa oraz poczęstunek. Oczywiście będzie to forma bufetu.
2: Autopromocja.
3: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
6: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
11: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
7: Reklama.

0: 21 do 20 na zegarach. To, o czym mówiłeś od niedzielnego wieczoru, dziś dosłownie 7 minut temu oficjalnie stało się prawdą. Otóż klub piłkarski Orkan Sochacze w swoich mediach społecznościowych poinformował, że Krzysztof Bargieł przestał pełnić funkcję pierwszego trenera drużyny KP Orkan Sochacze. W komunikacie czytamy, że pragniemy serdecznie podziękować trenerowi za dotychczasową pracę, ogromne zaangażowanie oraz wkład włożony w rozwój zespołu. Jego profesjonalizm, wiedza i oddanie miały istotne znaczenie dla funkcjonowania drużyny w minionym okresie. Trenerze dziękujemy i życzymy powodzenia w dalszej karierze. Jednocześnie klub informuje, że w 3 ostatnich meczach bieżącego sezonu zespół seniorów poprowadzi trener Krystian Pisarek, a przed Orkanem bardzo ważne spotkania już w najbliższą sobotę o 15 przy Warszawskiej 80. Mecze, tak zwane 6 punktów w kontekście awansu do A-klasy, czyli spotkanie z Wisłą Nowy Duninów.
1: Reklama. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Mafia i imię deszczu. Tak muzycznie kończymy 19 w Radiu Sochaczew. Za chwilę wiadomości o 20, a w nich o rozmowach strony polskiej z amerykańską na temat stacjonowania amerykańskich żołnierzy w naszym kraju.
1: Radio Sochaczew. Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Zbliża się 20. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje sportowe z kraju, ze świata.

0: Rozmowy przedstawicieli Polski o obecności żołnierzy USA. Jutro demonstracja Solidarności w Warszawie, będą utrudnienia. Zakażony wirusem Ebola lekarz będzie leczony w Niemczech. Miriam Lipińska. Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie, oświadczył minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. W tej samej sprawie szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła spotkał się dziś z dowódcą sił USA i NATO w Europie, generałem Aleksiusem Grynkiewiczem, który zapewnił, że wycofanie z Europy 5000 amerykańskich żołnierzy nie osłabi możliwości obronnych sojuszu. Amerykański wojskowy wyjaśnił, że europejskie kraje przez ostatnie lata mocno rozbudowały swoje możliwości obronne i dlatego Amerykanie mogą już zmniejszać swoją obecność na kontynencie. Odkąd rotacyjna brygada, która teraz wraca bez zastępstwa, pojawiła się w 2022 roku, wiele wydarzyło się w sojuszu. Po pierwsze, sojusznicy bałtyccy, Polacy i wielu innych naprawdę rozbudowali swoją lądową siłę bojową. O tym, że do Polski nie trafi około 4000 żołnierzy USA, którzy mieli tu przyjechać na 9-miesięczną zmianę, poinformowały kilka dni temu amerykańskie media.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Spore utrudnienia szykują się jutro w Warszawie. W samo południe z Placu Zamkowego przed Sejm ruszy manifestacja Solidarności. Wezmą w niej udział także politycy PiSu. Ma to być sprzeciw wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej i działań rządu. Pierwsze utrudnienia rozpoczną się zanim marsz wyruszy. Niewykluczone, że policja zamknie trasę WZ. Autobusy i tramwaje pojadą objazdem przez most Gdański. Zamknięty będzie Trakt Królewski i sąsiednie ulice, mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej.
2: Dla osób podróżujących po stolicy utrudnienia mogą pojawić się również na ulicach przyległych do trasy przemarszu manifestantów.
0: Uczestnicy zatrzymają się po drodze przed Pałacem Prezydenckim, a cała demonstracja ma potrwać do 16. Zarażony w Afryce śmiercionośnym wirusem Ebola, amerykański lekarz będzie leczony w Niemczech. Ma zostać przetransportowany specjalnym medycznym samolotem z Demokratycznej Republiki Konga do Berlina. Prawdopodobnie jeszcze dziś, późnym wieczorem. Wraz z nim przyleci jeszcze 6 innych osób, które także mogą być zakażone. W Kongu zmarło już ponad 130 osób zarażonych wirusem Ebola. W niedzielę Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie określiła tę epidemię jako stan zagrożenia zdrowia publicznego na skalę międzynarodową. Dwaj Polacy wśród laureatów nowej nagrody Unii Europejskiej, Lech Wałęsa i Jerzy Buzek, odebrali dziś w Strasburgu Europejskie Ordery Zasługi, przyznane po raz pierwszy w historii. Unia honoruje w ten sposób osoby, które nie tylko wierzyły w ideę Zjednoczonej Europy, ale też aktywnie ją budowały. Wałęsa otrzymał najwyższy tytuł wybitnego laureata. Jak mówił, teraz czas na młodych.
3: Tylko teraz jak nakłonić ludzi, żeby wam się chciało chcieć to budować? Cały problem, że wam się nie chce chcieć. Jakby wam się chciało chcieć, to byśmy wydyskutowali, jakie rozwiązania, jak przekonać demagogów i jak zająć miejsce mądrych ludzi w mądrym miejscu.
0: Oprócz Lecha Wałęsy, członkiem Europejskiego Orderu Zasługi zostali też Angela Merkel i Wołodymyr Zełenski.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zmagający się z kontuzją nadgarstka Carlos Alcaraz nie zagra w Wimbledonie. Hiszpański tenisista poinformował, że opuści cały sezon na kortach trawiastych, a co za tym idzie, nie wystąpi w wielkoszlemowym turnieju w Londynie. Drugiego w światowym rankingu Alcaraza zabraknie też w rozpoczynającym się w niedzielę w Paryżu Roland Garros. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii został powołany do kadry na Mundial. To spore zaskoczenie, bo mało kto widział w składzie Neymara, a selekcjoner Canarini zdawał do zrozumienia, że raczej nie widzi dla niego miejsca, ale zmienił zdanie. O czym więcej, Michał Waszkiewicz.
7: 9 lat temu Neymar przychodził z Barcelony do PSG za rekordowe 222 miliony euro, a wielu stawiało go na równi z Messi i Ronaldo. Dziś ma 34 lata, gra w Brazylii i od kilku lat głównie leczy kontuzje. Brazylijczycy go kochają, ale mało kto wierzył, że jeszcze wróci do kadry. Tymczasem Carlo Ancelotti znalazł dla niego miejsce. Obserwowaliśmy go przez cały rok, ale zauważyliśmy, że w końcowej fazie sezonu grał regularnie, a jego kondycja fizyczna uległa poprawie. Wierzę, że może odegrać kluczową rolę na mundialu. Skład Brazylijczyków na mundial nie powala na kolana, ale Ancelotti wierzy, że uda mu się stworzyć zgrany zespół. To może nie jest grupa idealna, ale to będzie grupa skupiona, zdeterminowana, zmotywowana i odporna psychicznie. Każdy piłkarz będzie skoncentrowany, zdeterminowany, skromny i bezinteresowny. Brazylia na mundialu zagra z Marokiem, Szkocją i Haiti.
6: Brazylia ostatni raz po Mistrzostwo Świata sięgnęła niemal ćwierć wieku temu, w 2002 roku podczas mundialu w Korei i Japonii. Cały sztab szkoleniowy i większość siatkarzy, którzy w minionym sezonie grali w występującej w siatkarskiej plus lidze drużynie Norwida Częstochowa, opuszcza klub. Działacze przekazali jednocześnie, że intensywnie pracują nad dopięciem składu zespołu oraz sztabu szkoleniowego. Klub z Częstochowy zakończył sezon na ostatnim, 14. miejscu w lidze, a przed spadkiem uchroniło go jedynie wycofanie się z rozgrywek z powodu kłopotów finansowych Jastrzębskiego Węgla.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak, Czerwonka Parcel 93, świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.

0: A już za chwilę w Radiu Słuchacze powtórka rozmowy dnia. Dziś naszym gościem była Anita Głażewska, zastępca wójta gminy Iłów, a na rozmowę zapraszam w imieniu Moniki Figut.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
1: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: To jest powtórka audycji.
4: A naszym gościem jest dzisiaj Anita Głażewska, zastępca wójta gminy Iłów. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
4: Kontynuujemy nasze rozmowy na temat starań Iłowa o przywrócenie praw miejskich. To bardzo ważna sprawa. Proces trwa. Przypomnijmy, skąd w ogóle takie starania?
5: Proszę państwa, Iłów nie zaczyna od zera. Iłów wraca do swojej historycznej roli, ponieważ Iłów przez stulecia pełnił funkcję lokalnego ośrodka handlu, administracji i życia społecznego. Położenie Iłowa nad Wisłą oraz bliskość Warszawy sprawiała, że miejscowość rozwijała się jako ważny punkt regionu. Prawa miejskie zostały odebrane po powstaniu styczniowym, podobnie jak setkom polskich innych miast przez władze carskie. Nie była to decyzja wynikająca z naturalnego upadku miejscowości, lecz element represji wobec polskości, lokalnej społeczności. I tutaj podobne mechanizmy dotknęły wiele miejscowości w Polsce, które dziś odzyskały już ten status. Dlatego dla nas też ten rok 2026 jest to jubileusz 520-lecia nadania praw miejskich i ma wymiar nie tylko symboliczny. Jest to moment, w którym Iłów może odzyskać swoją historyczną pozycję jako lokalne centrum rozwoju społecznego i gospodarczego.
4: Wejdę w słowo. Dobrze. W związku z tym też, że ten temat jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom, żeby to rzeczywiście była wasza wspólna, świadoma decyzja. Wójt zaprasza każdego miesiąca w pierwszą środę na takie fora dyskusyjne, gdzie podejmowane są różne aspekty związane z właśnie ewentualnym przywróceniem praw miejskich i tak oto na szóstym forum dyskusyjnym, czyli tym ostatnim majowym pojawili się przedstawiciele łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. No to taka ciekawostka. Skąd tacy goście? Dlaczego oni?
5: Proszę państwa, z racji tego, że w pobliżu, no już możemy powiedzieć w pobliżu Iłowa, dlatego że te odległości z racji budowy infrastruktury się znacznie zmniejszyły. Myślę tutaj o CPK, obecnie to Port Polska, prawda? Całej infrastrukturze. Te miejscowości, które niegdyś wydawały się dalekimi, no zdecydowanie zbliżyły swoją odległość. I tutaj na spotkaniu odnośnie odzyskania statusu miasta przez Iłów uczestniczyli przedstawiciele łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. Jest to dla nas niezwykle istotne spotkanie ze względu na to, że status miasta jest nie tylko symbolem, jest dla Iłowa narzędziem rozwoju, a ta łódzka strefa może nam bardzo w tym pomóc, ponieważ współcześnie odzyskanie praw miejskich oznacza przede wszystkim większą rozpoznawalność miejscowości, wzrost prestiżu administracyjnego, większą atrakcyjność inwestycyjną, łatwość promocji gospodarczej, większe zainteresowanie inwestorów i przedsiębiorców oraz silniejszą markę lokalną. Dla młodych ludzi oznacza to większe poczucie perspektyw, dla inwestorów większą wiarygodność, a dla samorządu silniejszą pozycję rozwoju. I tutaj, proszę państwa, kluczowym elementem łódzka specjalna strefa ekonomiczna jest największą strefą wpływów i najlepiej ocenianą strefą. Tutaj połączenie tych dwóch aspektów, czyli odzyskanie praw miejskich i aktywnego wejścia we współpracę z łódzką strefą ekonomiczną, jest na olbrzymi plus dla Iłowa, jeżeli chodzi o rozwój, ponieważ strefa działa już od 1997 roku i obejmuje obszary kilku województw. Nie skupia się już tylko na dużych aglomeracjach miejskich, ale również na mniejszych miejscowościach, które mają potencjał. Może pokrótce powiem, jak ona działa i jaki wpływ może mieć właśnie dla Iłowa. Podstawowym instrumentem wsparcia jest tutaj Polska Strefa Inwestycyjna, dzięki której przedsiębiorcy mogą otrzymywać decyzje o wsparciu nowych inwestycji i korzystać z ulg podatkowych nawet w okresie od 10 do 15 lat. W praktyce oznacza to możliwość uzyskania zwolnienia z podatku CIT lub PIT, pomocy publicznej dla nowych inwestycji, wsparcia przy przygotowywaniu terenów inwestycyjnych, pomocy doradczej i organizacyjnej, dostępu do sieci współpracy biznesowej, wsparcia dla firm rodzimych i sektorów małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy przy szkoleniach pracowników, współpracy z sektorem edukacji i nowych technologii. I tutaj, proszę Państwa, wysokość możliwego wsparcia zależy od wielkości firmy i rodzaju inwestycji. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw poziom pomocy publicznej może być bardzo wysoki i obejmować znaczną część kosztów inwestycyjnych. Co istotne, obecnie wsparcie mogą otrzymywać nie tylko wielkie międzynarodowe koncerny, coraz częściej korzystają z niego lokalne firmy, rodzime, przedsiębiorstwa usługowe, firmy logistyczne, zakłady produkcyjne, nowoczesne przedsiębiorstwa technologiczne oraz inwestorzy rozwijający działalność na terenie małych gmin, właśnie takich jak Iłów. Dlaczego to może być szansa dla Iłowa? Ponieważ połączenie statusu miasta z możliwością wsparcia z łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej mogłoby znacząco zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną Iłowa. Dla inwestora liczy się dziś nie tylko sam teren, ale również rozpoznawalność miejscowości, stabilność administracyjna, gotowość samorządu do współpracy, możliwość rozwoju infrastruktury, dostępność pracowników i wizerunek miejsca. A to wszystko posiada Iłów. Status miasta wzmacnia wiarygodność lokalizacji i może ułatwić prowadzenie rozmów inwestycyjnych. Iłów mógłby stać się atrakcyjnym miejscem dla małych centrów logistycznych, magazynów obsługujących rynek warszawski, firm usługowych, lokalnych zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw związanych z nowoczesnymi technologiami, działalności opartych na pracy zdalnej, ponieważ takie możliwości też już coraz częściej są wykorzystywane przez wiele firm, rodzimych firm rozwijających działalność poza dużymi miastami. No, bliskość Warszawy, centralne położenie oraz niższe koszty prowadzenia działalności mogą stać się dużym atutem i przewagą w konkurencyjności z innymi miastami.
4: A jaki potencjał, bo to strefa oferuje Iłowowi, jaki potencjał dostrzegany jest w samym Iłowie?
5: No to przede wszystkim lokalizacja. Iłów znajduje się w strategicznym położeniu, czyli blisko Warszawy, w centrum kraju, niedaleko głównych szlaków komunikacyjnych. Jest to ogromny atut dla właśnie działalności logistycznych, małych centrów magazynowych, usług, przedsiębiorstw obsługujących aglomerację warszawską. I w czasach pracy zdalnej zdecentralizowane biznesy coraz więcej firm właśnie skupia właśnie na decentralizacji biur, tańszych, bardziej dostępnych niż w wielkich miastach. No i oczywiście jakość życia. Coraz więcej osób szuka czystego powietrza, bezpieczeństwa, przestrzeni, kontaktu z naturą, spokojnego życia. I tutaj Iłów posiada te wszystkie czynniki naturalne. Ma przewagę, jeżeli o to chodzi. Jest tutaj pewne ograniczenia, które dotychczas były ograniczeniami w rozwoju, można teraz przekuć w atuty. Jest to teren Natura 2000, krajobraz chroniony, Dolina Wisły, piękne lasy, niska presja urbanistyczna oraz silna, lokalna wspólnota, która jest też dużym atutem właśnie w małych miejscowościach. To może być jedna z największych przewag konkurencyjnych miejscowości, biorąc pod uwagę inne lokalizacje. No i oczywiście takim głównym atutem, o którym nie można zapomnieć, jest turystyka i gospodarka czasu wolnego, ponieważ no nie tylko pracujemy, ale również chcemy spędzić ten czas w miłym, przyjemnym otoczeniu. Także Wisła staje się dziś jednym z największych niewykorzystanych potencjałów Mazowsza i ów może rozwijać turystykę weekendową, ścieżki rowerowe, kajakarstwo, agroturystykę, ekoturystykę i jeszcze wiele innych działalności typu gastronomia w małych rodzinnych biznesach. Szczególnie cenny jest tutaj potencjał przyrodniczy, który posiada Iłów, taki jak rezerwat Las Rzepki, Starorzecza Wisły, obecność rzadkich gatunków ptaków, naturalne krajobrazy. Jest to kapitał, którego nie da się odtworzyć sztucznie, a który Iłów posiada i który pielęgnował przez wiele lat.
4: To niestety będziemy musiały już postawić kropkę, tak jak myślę, że tak kończąc zupełnie, warto podkreślić to, co pani powiedziała jeszcze przed wejściem do studia, że przywrócenie praw miejskich to tak naprawdę tylko przywilej, a żadna absolutnie strata czy zagrożenie.
5: Tak, oczywiście, że tak. Jest to również szansa na zatrzymanie odpływu młodych ludzi, ponieważ jednym chyba z największych problemów większości małych miejscowości to jest odpływ młodych, zwłaszcza wykształconych osób. I status miasta jest daje szansę rozwoju gospodarczego, wspiera tym bardziej współpraca z łódzką strefą daje nowe perspektywy dla młodzieży. Może zwiększyć poczucie perspektyw, przyciągnąć nowe inwestycje, pobudzić lokalne rynki pracy, zwiększyć aktywność społeczną i zachęcić młodzież do pozostania właśnie tutaj i realizowania swoich planów życiowych.
4: Ten temat będzie jeszcze na pewno powracał. Wiem, że na początku czerwca, pierwszą środę czerwca planujecie kolejne spotkanie z mieszkańcami, kolejne forum do udziału. Gorąco zachęcamy. A za dziś już dziękuję. Przypomnę tylko, że naszym gościem była zastępca wójta gminy Iłów, Anita Głażewska.
5: Bardzo dziękuję za wywiad i zapraszam na spotkanie. Dziękuję, do widzenia.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: Była to powtórka audycji.

0: 104 i 9 FM. Gra dla was Radio Sochaczew.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra,
2: weź już ten płyn lepiej zostaw.

0: wrócimy do Nocy Muzeów, jaka to miała miejsce w minioną sobotę. Do domu urodzenia Fryderyka Chopina wybrała się Jowita Leszczyńska, która rozmawiała z jednym ze zwiedzających. Jakie wrażenia?
1: Ja jestem Bartek.
2: A z kim przyjechałeś dzisiaj?
1: Z babcią, z młodszą ciocią Natalką, z koleżanką i jej mamą.
2: Co wy tutaj robicie?
1: No przyjechaliśmy, żeby pozwiedzać ogólnie, bo ma być otwarcie takich, jak to się nazywa, tam gdzie jeszcze nie byliśmy w ogóle, takich miejsc. I też chcemy po prostu sobie grać w tą grę tenerową, bo niektórych rzeczy na przykład nie wiemy, ale ich też szukamy.
3: Reklama.

0: To jeszcze w Radiu Sochacza w przypomnienie, że jutro środa, a to oznacza, że na placu Kościuszki tradycyjnie zaparkuje ambulans, w którym będzie można podzielić się najcenniejszym płynem, jakim bez wątpienia jest krew. Przypominamy, że ambulans będzie czekał na wszystkich chętnych od 9 do 13. Należy przyjść na miejsce, mieć ze sobą dowód osobisty, być w wieku od 18 do 65 lat i jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań po rozmowie z personelem medycznym, to zostanie od Was pobranych około 450 ml krwi, do czego my serdecznie zachęcamy.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: turn to dust all that I adore.
1: 94.9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.